Sława Jezusu Chrystu! W to piątkowe popołudnie, tuż po godzinie 16, z ogromną radością witam słuchaczy Prawosławnego Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce takiej rozgłośni radiowej. A dziś przed mikrofonem do godziny 21 będzie z Państwem Julia Ochrymiuk. Zapraszam serdecznie do słuchania. A już teraz szybki przegląd wydarzeń cerkiewnych z bieżącego tygodnia. Jutro zakończymy okres święta Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, ostatniego wielkiego święta w roku liturgicznym z liczby 12. Natomiast w najbliższą niedzielę przypada wspomnienie świętego kapłana męczennika Maksyma Gorlickiego, współczesnego świętego, zginął bowiem w XX wieku. Szczególne modlitewne uroczystości odbędą się tego dnia w katedrze Świętej Trójcy w Gorlicach. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami w to piątkowe popołudnie. Zachęcamy do dalszego słuchania. A już po przerwie ramówka dzisiejszego radiowego spotkania.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby zapoznać się z ramówką dzisiejszego radiowego spotkania. Za chwilę cerkiewne kalendarium, następnie dzisiejsze czytania z Pisma Świętego, a także komentarz do czytań ewangelicznych. Kazanie wygłosi dziś ojciec Grzegorz Wasiłuk. Zaraz potem relacja z molebnia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Punktualnie o godzinie 17:00 dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego, a w nim m.in. na temat pieszej pielgrzymki z Narwi do Odrynek. Zaraz potem stałe elementy naszych audycji, czyli żywoty świętych, a także kolejny odcinek audycji pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Tuż przed godziną 18:00 powtórka środowego programu z cyklu Ciekawe Podlasie, przygotowanego przez Gabrielę Nowaszewską. O godzinie 18:00 wyemitujemy akafist do świętych Kosmy i Damiana. Zaraz po nabożeństwie o cerkwi w życiu Łemków porozmawiamy z profesorem Stefanem Dudrą. O godzinie 20:00 ponownie wysłuchamy dzisiejszego serwisu informacyjnego, a w ostatniej godzinie tego piątkowego programu o akcji Wspólne Dzieło w Czarnej Białostockiej porozmawiamy z ojcem Łukaszem Lewczukiem. Zwieńczeniem tego programu będą modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dzisiejsza piątkowa ramówka. Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do pozostania z nami na antenie do godziny 21:00.

0: Kalendarium.
1: Mamy dziś piątek, 4 września według nowego stylu i 22 sierpnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. Do dnia jutrzejszego znajdujemy się w okresie święta zaśnięcia przy Najświętszej Bogurodzicy. Święci, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada, to święty Agatonik Nikomedyjski, święty Sewerian Chalcedoński, święty Izaak z Optiny oraz święta Eulalia Dziewica. Żywoty świętych tradycyjnie na naszej antenie tuż po godzinie 17.

Już w najbliższy poniedziałek, 7 września o godzinie 18 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbędzie się spotkanie organizacyjne przed rozpoczęciem kursu nauki czytania w języku cerkiewnosłowiańskim. Szczegółowe godziny ustalone zostaną na pierwszym spotkaniu organizacyjnym. Zajęcia polegają na czytaniu i tłumaczeniu modlitw, fragmentów Ewangelii i tekstów liturgicznych, a prowadzi je protodiakon Wiaczesław Perek. Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów.

0: Przyszła pora na jeden ze stałych elementów naszych audycji, czyli czytania z Pisma Świętego. Cerkiew zaleca dziś naszej uwadze fragment listu świętego apostoła Pawła do Galatów, rozdział 2, wersety od 6 do 10, a także z Ewangelii według świętego Marka, rozdział 5, wersety od 20 do 24, a także wersety od 35 do 1 z rozdziału 6. Już teraz na naszej antenie dzisiejsze czytania biblijne.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, co do tych, którzy uważają się za kogoś, to jacy byli przedtem, mnie nie obchodzi, bo Bóg nie ma względu na osobę, mi zaś oni niczego nie narzucili. Wręcz przeciwnie, ujrzawszy, że to mnie zostało powierzone głoszenie Ewangelii nieobrzezanym, jak Piotrowi obrzezanym, ten bowiem, który działał w Piotrze w posłannictwie wśród obrzezanych, zadziałał i we mnie w posłannictwie wśród pogan, i rozpoznawszy daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, abyśmy szli do pogan, a oni do obrzezanych. Bylebyśmy tylko pamiętali o biednych, co też starałem się gorliwie czynić.

W owym czasie przychodzi do Jezusa jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair i na jego widok pada mu do nóg i prosi gorąco, mówiąc: Córeczka moja kona, przyjdź, połóż na nią ręce, aby była wybawiona i została przy życiu. Poszedł więc z nim. Towarzyszył mu wielki tłum, który na niego zewsząd napierał. I przychodzą od przełożonego synagogi jego domownicy z wiadomością: Córka twoja umarła, na cóż jeszcze trudzisz nauczyciela? Jezus zaś, posłyszawszy te słowa, zwraca się do przełożonego synagogi: Nie bój się, tylko wierz. I nikomu nie pozwolił pójść ze sobą, tylko Piotrowi, Jakubowi i Janowi, bratu Jakuba. Przychodzą do domu przełożonego synagogi. Jezus spostrzega zamieszanie, słyszy płacze i głośne zawodzenia. Wszedłszy mówi: Czemu robicie zamieszanie i płaczecie? Dziecko nie umarło, lecz śpi. Wyśmiewali się z niego. On zaś, wyrzuciwszy wszystkich, zabiera ze sobą ojca dziecka, matkę oraz tych, którzy z nim byli, i wchodzi tam, gdzie leżało dziecko. I ująwszy dziecko za rękę, mówi: Talita kumi, co znaczy: Dziewczynko, mówię ci, powstań. I natychmiast dziewczynka wstała i chodziła, miała już bowiem 12 lat. Ogarnęło ich wielkie zdumienie. Stanowczo im nakazał, żeby nikt się o tym nie dowiedział. Polecił też, by jej dano jeść. Wyszedłszy stamtąd, udał się do swej ojczyzny. Uczniowie szli za nim.

0: Za nami dzisiejsze czytania z Pisma Świętego, a już teraz słowo duchowego pouczenia. Kazanie wygłosi dziś ojciec Grzegorz Wasiluk, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Topolanach.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Dzisiejsze czytanie to coś w rodzaju instrukcji, jak postąpić z jakimkolwiek problemem i trudną sytuacją. Jest to także w pewnym sensie podręcznik wychowania dzieci. W domu Jaira zadziało się nieszczęście. Jego córka znalazła się na łożu śmierci. Umierała. W pobliżu akurat przechodził Chrystus, znany ludziom jako prorok. Co uczynił ojciec w takiej chwili? Bierze nogi za pas i biegnie po Jezusa. Wierzy, że On jest w stanie mu pomóc i nie traci tej wiary nawet, gdy dowiaduje się, że córka umarła. Odnajduje go, Chrystus przychodzi do niego i wskrzesza martwą dziewczynkę tak, jakby wybudzał ją ze snu, pokazując, że jest Panem życia i śmierci i nic nie jest dla Niego niemożliwe. Do cudu potrzebuje tylko naszej wolnej woli, czyli wiary, że może to uczynić. Bądźmy jak Jair. Chrystus przechodzi obok. Jest cały czas na wyciągnięcie ręki. Nie narzuca się, ale jest w pobliżu. Biegnijmy do Niego. Biegnijmy z każdym problemem i cierpieniem. Zaufajmy, że On jakoś to wszystko poprowadzi ku dobremu. Mamy ku temu teraz tyle możliwości. Pozwólmy Mu zadziałać w naszym życiu, a wszystko, absolutnie wszystko odnajdzie zbawienne rozwiązanie. To jest właśnie wielka wiara. On jest w stanie wszystko zrobić, musimy tylko tego chcieć i Mu zaufać w 100%. Krótka, prosta nauka. Ale zgłębiając ten tekst pod kątem symbolicznym, można dostrzec jeszcze inną naukę z niego płynącą, dotyczącą wychowania dzieci. Córka Jaira ma 12 lat, wchodzi w wiek nastoletni, a rodzice na pewno wiedzą, z czym wiąże się ten okres. Jest to czas buntu, czas, kiedy dziecko zaczyna oddalać się od rodziców, czasowo wchodzić w inny świat, którego ci nie rozumieją. W opisie tegoż cudu można zauważyć podobieństwo z innym wydarzeniem, jakie dokonało się ponad 800 lat wcześniej w Sarepcie Sydońskiej. Uboga wdowa, głód i prorok Eliasz. Syn wdowy umiera z głodu, matka płacze i również szykuje się na śmierć. A będący u nich Eliasz wydaje się tym nie przejmować. Gdy ta biegnie i go przeklina z płaczem, reaguje. Widzimy tu pierwsze podobieństwo. Eliasz, tak jak Chrystus, jest obok, ale się nie narzuca. I co dalej? Matka lamentuje z martwym synem na rękach, Eliasz go wyrywa i zamyka się z nim w pokoju. Co mówią komentatorzy? Duchowo patrząc na to wydarzenie, mamy do czynienia z rozbitą rodziną dwuosobową matka-syn. Ich relacja upada, oboje są umierający. I przychodzi prorok Boży, zamyka się w pokoju z martwym dzieckiem i kładzie się na nim, ogrzewając go. To w zasadzie jeden z tych momentów w Biblii, kiedy czytając to robi się na mnie swojo, ale tu jest ukazane symbolicznie budowanie ciepła i relacji ojca z dzieckiem. Eliasz nie jest jego ojcem, ale go niejako zastępuje jako wysłannik Boga. I wskrzesza to dziecko. Dziecko wstaje żywe. Ukazana tu jest prawda, że odbudowanie utraconej relacji z nastoletnim synem lub córką wymaga bliskości poprzez poznanie świata tego dziecka. Nie chodzi tu o przyjście i bliskość fizyczną, przytulanie, bo nastolatek zapewne odtrąciłby takiego nachalnego rodzica i byłoby jeszcze gorzej. Chodzi po prostu o wspólne spędzenie czasu, o zbudowanie niemal przyjacielskiej relacji, o żywe zainteresowanie się jego problemami i zainteresowaniami, choćby wydawały się nam głupie i pozbawione sensu. Gdyby w podobny sposób ująć historię rodziny Jaira, mamy jeszcze ciekawszą sprawę. Tu rodzina jest pełna, mamy o tym wzmiankę. mimo to coś w tej relacji się dzieje. To bardzo częsty przypadek w naszych domach. Dziecko wkracza w ten wiek i wszystko się zmienia. Nie ma już tego naszego słodkiego bobasa, który przychodził i przytulał się do mamy, a w zamian jest obrażony na cały świat młodzieniec, który ledwo odpowiada na podstawowe pytania. W rodzicach pojawia się wtedy smutek i martwimy się o tego dzieciaka, czyli prowadzimy się do śmierci, a na pewno umiera ta relacja. I co robimy? Obok jest Chrystus. W zasadzie cały czas był obok, tylko myśmy o tym zapomnieli. W takiej sytuacji to się zazwyczaj przypomina i biegniemy do Niego. Chryste, ratuj! I Chrystus zaproszony przychodzi do tego domu. Znowu uzdrowienie dokonało się w pokoju dziecka. Jak wiemy, własny pokój to dla dziecka twierdza, w której obowiązują inne zasady i wartości niż w reszcie domu. Gdyby dać wolną rękę dla nastolatka, to zapewne w ciągu miesiąca nasz skandynawski pastelowy styl zmieniłby się w wyklejoną naklejkami grotę przypominającą klub muzyczny. I zazwyczaj rodzice próbują na wszelkie sposoby wchodzić do takiego pokoju, interesować się i nawet jeśli metoda Eliasza nie pomoże, jest kiepsko. Ale kiedy wejdzie wtedy z nimi Chrystus, coś się może odmienić. Wystarczy tylko go tam zaprosić. Co ciekawe, wracając już do bardziej realnej analizy tego cudu, Jezus bierze ze sobą rodziców córki i trzech uczniów, Piotra, Jakuba i Jana. Reszta ma wyjść. Ta trójka apostołów była najbardziej wtajemniczona w boskość Jezusa Chrystusa. Tylko oni widzieli przemienienie Pańskie i to oni byli najbliżej nauczyciela w ogrójcu przed jego męką. Czyli cud wskrzeszenia tej dziewczynki był większym niż zazwyczaj objawieniem boskości w Jezusie Chrystusie. Takim, jakiego nie znieśliby inni będący tam świadkowie. Obecność rodziców dziewczynki może świadczyć tylko o tym, że oni wierzyli, że On może ją wskrzesić i na tyle zaprosili Go do serca, że byli na to gotowi. Wracamy do duchowego znaczenia w przełożeniu na nasze życie rodzinne i w zasadzie na wszystko inne. Kiedy chcemy, by Chrystus w czymś zadziałał, musimy być na to gotowi, bo my tak naprawdę nie wiemy, czy będziemy w stanie znieść to, o co się modlimy i czego pragniemy. Czy to nie zaszkodzi naszym duszom, bo i tak może się stać? A jak poznać, że jesteśmy gotowi? Po tym, że do Chrystusa biegniemy. Nie targujemy się z Nim typu: Panie, jak mnie Go uzdrowisz, to ja będę codziennie

Za nami kazanie ojca Grzegorza Wasiluka, proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego w Topolanach. A już za moment na naszej antenie relacja z molebnia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.

0: 1 września w cerkwi Świętego Ducha na Antoniuku w Białymstoku sprawowany był molebień przed rozpoczęciem nauki w szkole. Nabożeństwu przewodniczył jego ekscelencja najprzewielebniejszy Jakub, arcybiskup białostocki i gdański. Podczas nabożeństwa wznoszone były modlitwy za pomyślny rok szkolny. Zapraszamy do wysłuchania relacji z tego wydarzenia.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
2: Aby zesłano na te słowi ducha mądrości, rozumu i otwarto ich umysły i usta oraz oświecono serce ku przyjęciu do

serc odmęczono od ich serc burzliwość młodości oraz oświecono ich rozum, aby odchodzili od zła i czynili dobro do Pana módlmy się. Aby oświecono ich mądrością i wzrostem ku chwale Bożej.

0: Księży prawosławnej byli radością i pociechą dla swoich rodziców oraz umocnieniem świętej cerkwi do Pana módlmy się.
1: Amen.

zawsze Dziewicę Marię, ze wszystkimi świętymi wspomniawszy sami siebie, wszyscy siebie nawzajem i całe nasze życie Chrystusa.

Bądź

sobie.

Czytanie listu świętego apostoła Pawła do Efezjan. Bracia, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście widzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przeciwnej mocy Jego, abyście wraz ze wszystkimi świętymi zdołali poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście napełnili i doszli do całej pełni Bożej. Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy. Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia.

owym czasie przynosili do Jezusa dzieci, aby ich dotknął. Uczniowie zaś nie dopuszczali przynoszących. Co widząc, Jezus oburzył się i powiedział: dopuśćcie do mnie dzieci, nie przeszkadzajcie im, takich bowiem jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten do niego nie wejdzie. Po czym przytulał je i błogosławił, kładąc

0: imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Umiłowani w Chrystusie bracia i siostry. Przyszliśmy tutaj dzisiaj 1 września, aby poprosić Boga wyjątkowego błogosławieństwa. Błogosławieństwa na początek roku szkolnego. W najkrótszy sposób wyrażamy nasze słowa w słowach w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Niech ten światopogląd, który dzisiaj wyrażamy, i tak zawsze zwykliśmy rozpoczynać nasze modlitwy, tak rozpoczynamy również wszelkie ważne dla nas dzieła i przedsięwzięcia. Dlaczego tak czynimy? Bo wszystko, co my, chrześcijanie, czynimy, staramy robić się i powinno być to zgodne przede wszystkim z wolą samego Boga i naszym powołaniem. Całe nasze życie jest odkrywaniem naszego podobieństwa do Boga. I to podobieństwo realizuje się poprzez wierność, posłuszeństwo i przede wszystkim naśladownictwo samego Boga. A przede wszystkim w naszej miłości, dobroci, prawdzie i sprawiedliwości. W naszych dobrych dziełach wyrażamy chwałę Bogu, ufność i oddanie. Przyszliśmy tutaj dzisiaj, by od modlitwy rozpocząć nowy rok szkolny. Rozpocząć kolejne dobre, miłe Bogu dzieło. Spośród całego stworzenia nasz Stwórca uczynił nas bowiem zdolnymi do nieustannego rozwoju. Doskonalenia się, poznawania, odkrywania, kształtowania zarówno swojej tożsamości, jak i oblicza otaczającego nas świata. Świata, który został nam powierzony i za który jesteśmy dzisiaj wszyscy odpowiedzialni. To wszystko zostało dane nam ku czemuś. I to właśnie nieustannie odkrywamy, tego się uczymy. Nasza dzisiejsza modlitwa to prośba o Boże błogosławieństwo na to podejmowanie przez nas wszystkich, pedagogów, katechetów, uczniów, rodziców, trud przede wszystkim naszej nauki. To prośba o pomoc, wsparcie w obliczu możliwych trudności, przeszkód i czasami niepowodzeń. Ale nasza modlitwa to również, a może przede wszystkim wyraz przekonania, że trud, wysiłek, który podejmujemy, wynika z naszej wierności Bogu, chęci służenia Mu tym, czym nas obdarzył, pragnieniem doskonalenia i pomnażania naszych darów i talentów, by służyły naszemu pożytkowi, ale aby i dzielić się nimi z innymi ludźmi, by zdobytą wiedzę i umiejętność wykorzystać w życiu codziennym, podobno ich z pomocą później przemieniać świat, wypełniać go dobrem, miłością, prawdą i sprawiedliwością. Po to, by przezwyciężyć zło, fałsz, grzech. Temu ma służyć wierzącemu człowieku rozum i posiadana wiedza. Bo czymże jest sama w sobie nauka, wiedza, mądrość pozbawiona Boga? Łatwo pojawia się pokusa, aby tym cywilizowanym narzędziem posługiwać się jedynie dla odniesienia własnych wymiernych korzyści, dominowania nad innymi. Jakże wiele przykładów takiego właśnie wykorzystywania wiedzy znamy w zmienionej współczesnej historii. Ale i nasze codzienne życie, niech to będzie dla nas przestroga i bodziec, by jako dzieci Boga rozsądnie korzystać ze swoich możliwych darów, które powierza nam Bóg. Rozważnie kroczyć ścieżkami życia, nieustannie pracując nad doskonaleniem swojej osobowości. Wiara i poznanie niech prowadzą nas do prawdziwie chrześcijańskiej mądrości. Tego wyjątkowego rozsądku i rozwagi. Rozpoczynając kolejny rok nauki, pamiętajmy więc o wzniosłości celu, jaki przyświeca nam i temu trudowi w jego realizacji. Bądźmy pilni i dokładni, konsekwentni. Nie poddawajmy się słabości i zniechęceniu. Bądźmy jak chrześcijanie, prawdziwymi braćmi i siostrami, którzy razem, a nie osobno, zmierzają do osiągnięcia wyznaczonych, obranych celów. Wspomagajmy słabszych, bądźmy wrażliwi na krzywdy tych niesprawiedliwych, ale i silni wobec pokus i pułapek, które na nas czekają przez cały rok szkolny. I co najważniejsze, niech na każdym etapie towarzyszy nam przede wszystkim modlitwa. Nieustannie ubogacajmy się, umacniajmy darami Bożej łaski, których skarbnicą jest święta cerkiew. Modlitwa ta wspólnotowa i osobista, sakramenty, posty i całe nasze przebogate życie liturgiczne to ów duchowy pokarm, który zapewni nam właściwą kondycję i duchową, i fizyczną, wewnątrz równowagę i nieprzerwaną więź przede wszystkim z Bogiem. Z wiarą i nadzieją podejmijmy nasz trud, który przybliżać nas będzie ku urzeczywistnieniu naszego powołania. Powołania, do którego wypełnienia wzywa nas Bóg, Ojciec i Święty Duch.
1: Usłyszyj my, Boże, Spasicielu, nasze powołanie w sierpniu ziemi. Słyszyj, Boże, dalecze i miłości, miłości Bogu Władyka, obiecych naszych i pomiluj my, miłości my, człowiek, lubi z Bogiem si. Ciebie sławu wysyłajem, Ojcu i Synu i Świętemu Duchu, nynie i prysno i w wieki wieków.

0: Boże, który nauczyłeś Salomona i wszystkich szukających Twojej mądrości. Otwórz serca, umysły i usta tych Twoich sług, aby przyjęli moc Twojego prawa i z sukcesem poznali głoszone i pożyteczne nauki ku chwale Najświętszego Twego imienia, na pożytek i budowanie świętego Twego Kościoła oraz zrozumienia dobrej i doskonałej Twojej woli. Wybaw ich z wszelkiego wrogiego ataku. Zachowaj ich w wierze oraz we wszelkiej pobożności i czystości przez wszystkie dni ich życia, aby rozkwitali w mądrości i pełnieniu Twych przykazań i aby tak przygotowani wysławiali Najświętsze Twoje imię i stali się dziedzicami Twojego Królestwa. Albowiem Ty jesteś Bogiem silnym w miłosierdziu i łaskawym w mocy. I Tobie należy wszelka chwała, cześć i pokłon Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

0: Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, dyrekcja chyba zespołu szkół mechanicznych, drodzy nauczyciele, drodzy rodzice i dzieci, droga młodzieży. W psalmie rozpoczynającym dzisiejszą naszą modlitwę padły takie słowa: błogosławiony mąż, który pokłada nadzieję w Bogu. Dzisiaj, przychodząc tu na tą modlitwę, pokazujemy, że pokładamy nadzieję w Bogu, bo nic, co zaczynamy bez Boga, tak naprawdę nie wieńczy się sukcesem. Dlatego wszystko, co zaczynamy, powinniśmy zaczynać modlitwą. Wstajemy, dzień rozpoczynamy z modlitwy. Spożywamy posiłek, rozpoczynamy modlitwą. Idziemy do szkoły, prosimy Boga o pomoc, żeby tam w tej szkole wszystko ułożyło się według Jego woli. Takie życie jest życiem prawdziwego chrześcijanina. Takie życie powinien prowadzić każdy, kto nazywa siebie, że jest wierzącym, że jest chrześcijaninem. Dzisiaj, rozpoczynając nowy rok szkolny, też spotkaliśmy się na modlitwie przed tym, jak pójdziemy do szkół. My już z Panem Prezydentem wczoraj rozpoczęliśmy z modlitwy rozpoczynającej rok szkolny, bo wczoraj modlitwą rozpoczęliśmy uroczystości, wojewódzkie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. O modlitwę prosiła Pani Kurator i też była na modlitwie po to, żeby właśnie z modlitwy rozpocząć nowy rok. Rozpoczynając rok szkolny, wszyscy potrzebują modlitwy, bo potrzebują jej w pierwszej kolejności uczniowie, którzy idą, żeby się uczyć, nauczyciele, którzy też idą do szkoły, żeby tę wiedzę przekazywać swoim uczniom. To też jest wielki dar, umieć przekazać wiedzę uczniom. Ale też dziś rodzice w szczególny sposób przeżywają ze swoje dzieci, które rozpoczynają nowy rok szkolny. I oni też dzisiaj się modlą, w szczególności za swoje pociechy, żeby rozpoczynająca się dziś edukacja była jak najlepiej przyjmowana, przyswajana i potrzebna w życiu. To, co możemy w dzisiejszym dniu powiedzieć. Tak ma wyglądać dzisiejszy dzień, ale tak ma też wyglądać każdy dzień. Bo idąc do szkoły, chociaż krótką modlitwę, jeśli nie w domu, to w drodze do szkoły. Ta modlitwa powinna mieć miejsce. Zwróćmy się zawsze do Boga z prośbą. Żeby już dzisiaj nie przedłużać, bo przecież jeszcze czeka Was droga do szkoły i pierwsze spotkania z nauczycielami, a być może nawet i zajęcia, proszę mi pozwolić, że będę życzył wszystkim obfitych łask Bożych i mądrości, nauczycielom i uczniom i rodzicom. Niech Bóg Was wszystkich błogosławi i prowadzi w mądrości przez to życie, tak żebyśmy osiągnęli też życie wieczne. Dziękuję bardzo.
1: Ekscelencjo, proszę przyjąć serdeczne podziękowanie za modlitwę inaugurującą rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Dziękuję także za błogosławieństwo, przekazane tym wszystkim, którzy rozpoczną już dzisiaj naukę. Ten Boży znak niech dotknie każdego ucznia, każdego nauczyciela, pedagoga i tych wszystkich, którzy będą swoją wiedzę i swoją mądrość przekazywać młodemu pokoleniu. Przy okazji chciałbym serdecznie poinformować, iż do 15 września będzie to czas organizacyjny. Wznowimy Bractwo Dziecięce oraz Bractwo Młodzieży. We czwartek o godzinie 18 zapraszamy młodzież na grilla. W niedzielę rozpoczyna śpiew podczas pierwszej liturgii chór dziecięcy. Do udziału zapraszam dzieci. Jednocześnie proszę rodziców o współpracę z duchowieństwem. Tylko na takiej zasadzie możemy osiągnąć pewne efekty. Serdecznie pozdrawiam z rozpoczęciem nowego roku szkolnego i wszystkim życzę błogosławieństwa i pomocy Bożej.
0: Proszę o zabranie głosu, bo jakżeby bez słów Pana Prezydenta.
2: Ekscelencjo, księże proboszczu, wielebnościowie, drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele, dzisiaj to szczególny dzień, nowy rok szkolny rozpoczynamy, ale to też taki okres w życiu każdego ucznia, kiedy zmienia się klasę, zmienia się otoczenie, często zmieniają się też nauczyciele i jest to bardzo ważne, aby pamiętać o najważniejszym nauczycielu, to co wczoraj mówiliśmy na inauguracji wojewódzkiej, aby przyjść prosić o błogosławieństwo u Pana Boga, u Jezusa Chrystusa i iść przez cały rok szkolny z poczuciem, że jestem chrześcijaninem, że mam błogosławieństwo cerkwi. Ktoś powiedział, że jeśli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. I myślę, że to są piękne słowa, które mam nadzieję będą przyświecały Wam też przez cały rok szkolny. W imieniu Pana Prezydenta Białegostoku, Pana Tadeusza Truskolaskiego, chcę złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dobrego roku, wielu sukcesów, spokojnego czasu, nauki, zdobywania nowej wiedzy o świecie i o otaczającym nas w tej świecie. Bardzo serdecznie dziękuję, Ekscelencjo, za tę modlitwę, za błogosławieństwo. I wiem, że na każdej liturgii się modlicie za uczących i uczących się. I niech ta modlitwa trwa jak najdłużej. Wszystkiego dobrego.
3: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
4: Za nami relacja z molebnia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Nabożeństwo odprawione zostało 1 września w cerkwi Świętego Ducha na Antoniuku w Białymstoku. A już po przerwie, punktualnie o godzinie 17, zaproszę Państwa do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego, w którym to m.in. na temat pieszej pielgrzymki z Narwi do Odrynek.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś piątek, 4 września według nowego stylu i 22 sierpnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. Do dnia jutrzejszego znajdujemy się w okresie święta zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy. Święci, których liturgicznie dziś wspominamy, to święty Agatonik Nikomedyjski, święty Sewerian Chalcedoński, święty Izaak z Optiny oraz święta Eulalia Dziewica. Przed mikrofonem Julia Ochrymiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o konferencji katechetycznej rozpoczynającej nowy rok szkolny, o pielgrzymce z Narwi do Odrynek, a także o spotkaniu w Centrum Kultury Prawosławnej. Wydział Katechetyczny Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej zaprasza na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2026-2027, które odbędzie się w poniedziałek 7 września. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:00, molebniem w katedrze Świętego Mikołaja w Białymstoku. Po nabożeństwie w Centrum Kultury Prawosławnej odbędzie się spotkanie Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba z katechetami. Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, metropolity warszawskiego i całej Polski, parafia Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi zaprasza do udziału w trzeciej pieszej pielgrzymce do wyjątkowego miejsca – skitu świętych Antoniego i Teodozjusza Pieczarskich w Odrynkach. Pielgrzymka odbędzie się 14 września. O godzinie 9:00 boska liturgia, po której nastąpi śniadanie i wymarsz pielgrzymki w kierunku Odrynek. Zapisy w cerkwi w dniu wyjścia pielgrzymki. Więcej informacji udzieli proboszcz parafii w Narwi ojciec Jarosław Ciełuszecki pod numerem telefonu 664 192 737 664 192 737. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów serdecznie zaprasza 15 września o godzinie 18:00 do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku na spotkanie z ojcem Witalisem Słuszczenią na temat o prawosławiu w USA. Ojciec Witalis w roku 1990 ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie i został wyświęcony na kapłana, a następnie wyjechał do USA. Obecnie niesie posługę duszpasterską w należącej do Patriarchatu Antiocheńskiego parafii św. Filipa w stanie Pensylwania.

Na naszych zegarach mamy już po godzinie 17, a to znak, że za nami dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego. Pora przypomnieć sobie, co jeszcze dziś usłyszymy. Za chwilę stałe elementy naszych audycji, czyli żywoty świętych, a także kolejny odcinek audycji pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Przed godziną 18 wysłuchamy powtórki środowego odcinka z cyklu Ciekawe Podlasie, przygotowanego przez Gabrielę Nowaszewską. O godzinie 18 wspólnie pomodlimy się podczas akafistu do świętych Kosmy i Damiana. Zaraz po nabożeństwie o cerkwi w życiu Łemków rozmawiać będziemy z profesorem Stefanem Dudrą. O godzinie 20 ponownie wysłuchamy dzisiejszego serwisu informacyjnego, a w ostatniej godzinie tego piątkowego programu o akcji Wspólne Dzieło w Czarnej Białostockiej porozmawiamy z ojcem Łukaszem Lewczukiem. Zwieńczeniem tego piątkowego programu, jak już co dzień, będą modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dalsza ramówka dzisiejszej audycji. Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do pozostania z nami na antenie do godziny 21.

Zapraszamy do wysłuchania czytań z Synaxarionu, czyli Żywotów Świętych. Są to opowieści o ludziach, którzy przez swoje życie, modlitwę i służbę Bogu stali się dla nas przykładem wiary, pokory i miłości. Każdy święty, którego wspominamy, niesie ze sobą szczególne świadectwo obecności Boga w świecie, a także pokazuje drogę do duchowego wzrastania. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja Żywot Świętej Eulalii z Barcelony.

Wspomnienie świętej męczennicy Eulalii z Barcelony. Święta Eulalia żyła na przełomie III i IV wieku, niedaleko Barcelony. Została wychowana w pobożności i gdy skończyła 12 lat, do tej miejscowości przybył wysłannik cesarzy Dioklecjana i Maksymiana, okrutny Dacjan. Poruczono mu wypełnienie edyktów przeciwko chrześcijanom. Na wieść o jego przybyciu dusza dziewicy napełniła się Bożą radością. Eulalia w tajemnicy opuściła ojcowski dom i udała się wprost na sąd Dacjana. Wyznała przed nim imię Chrystusa z taką odwagą, że tyran popadł w głębokie zdumienie. Uznał jednak, że wystarczy wyśmiać to dziecko, żeby je sobie podporządkować. I kazał, żeby żołnierz przeniósł Eulalię na plecach po ulicach Barcelony. A w tym czasie inny żołnierz bił ją rózgą. Dziewczyna jednak wcale nie poczuła się poniżona, jaśniała odwagą, a chrześcijanie podziwiali zdecydowanie, którym obdarzył ją Bóg. Wtedy sędzia rozgniewał się i kazał poddać męczennicę okrutnym torturom. Ponieważ Eulalia wyśmiała katów i ich bezsilność, wrzucono ją do rowu pełnego niegaszonego wapna, do którego kaci wlewali wrzącą oliwę i rozpalony ołów. Żadnymi torturami nie udało się zwyciężyć nadprzyrodzonej radości, jaką dała jej łaska Boża, która pozwalała zapomnieć o cierpieniach ciała. Potem męczennicę przywiązano do krzyża i obecni zobaczyli, jak wkrótce jej zwycięska dusza w postaci białej gołębicy wznosiła się do nieba. Świętą Eulalię zaczęto czcić jako patronkę Barcelony. Jej kult rozpowszechnił się po całej Hiszpanii i na południu Francji.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Bazylii Wielki. Odnosić sukcesy w cnotliwym życiu oznacza odnosić sukcesy w pokorze.

imię świętego męczennika Gorazda, biskupa Czech. Święty Gorazd urodził się w 1879 roku na Morawach. Początkowo był kapłanem kościoła rzymskokatolickiego. Niezwykle interesował się on źródłami rozprzestrzenienia się chrześcijaństwa wśród Słowian i misją świętych równych apostołom Cyryla i Metodego na Morawach. Był jednym z działaczy ruchu reformatorskiego w kościele rzymskokatolickim. Po I wojnie światowej i powstaniu Czechosłowacji wszedł w skład delegacji wysłanej do Rzymu, by uzyskać autonomię dla Kościoła Narodowego i zgody na odprawienie nabożeństw w języku czeskim. Rzymski tron odrzucił te żądania i wtedy około 800 tysięcy chrześcijan, w tym święty Gorazd i inni kapłani, zwrócili się z prośbą do biskupa serbskiego Dozy Teusza, jednego z aktywnych działaczy ruchu podkarpackich Rusinów, o przyjęcie ich do prawosławia. Rok później patriarcha serbski Dymitr wyświęcił ojca Mateja na biskupa Moraw i Śląska i dał mu na imię Gorazd, ku czci ucznia świętego równego apostołom Metodego. Wierny przykładowi wielkich oświecicieli Słowian, Gorazd wiele trudził się jako pasterz i wniósł znaczący wkład w odrodzenie prawosławia w Czechosłowacji. Niektórzy z tych, którzy początkowo popierali jego ruch religijny, uznali wymogi prawosławia za zbyt trudne lub zaczęli skłaniać się ku racjonalistycznemu wyjaśnieniu wiary i odeszli od prawosławia. Cierpliwie znosząc krytykę, oszczerstwa i różne trudności, święty Gorazd utworzył wiele parafii na Morawach i w Czechach i zbudował 11 cerkwi, w których nabożeństwa odprawiano po czesku, według jego przekładów. Wydał modlitewnik dla wiernych w języku czeskim, trebnik dla kapłanów, katechizm i wiele książek o zasadach wiary, a także wydawał gazetę Za prawdę. Święty Gorazd cieszył się zaufaniem i szacunkiem patriarchy serbskiego. Wielu młodych ludzi skierował do Serbii, żeby przygotowali się do kapłaństwa. W czasie II wojny światowej trzej żołnierze czechosłowackiego ruchu oporu, którzy zabili wysokiego urzędnika Rzeszy, a następnie ukrywali się w krypcie katedry w Pradze, zostali straceni. Władze okupacyjne aresztowały dwóch kapłanów praskiej katedry i przygotowywały się do zastosowania okrutnej represji w stosunku do całego prawosławia. Wtedy święty Gorazd sam oddał się w ręce faszystów i powiedział, że gotów jest zapłacić za skutki tego wydarzenia cenę własnego życia. Został aresztowany 25 czerwca 1942 roku, poddany torturom i rozstrzelany 4 września, umacniając swoją krwią fundamenty czechosłowackiego prawosławia. Pomimo jego dobrowolnej ofiary, prawosławie zostało poddane represjom. Zamykano cerkwie, a kapłanów wysyłano do obozów koncentracyjnych.

0: Województwo podlaskie zachwyca różnorodnymi krajobrazami, spokojem i bliskością natury. To tutaj znajdziemy rozległe lasy, malownicze rzeki, łąki i niewielkie miejscowości z własnym, wyjątkowym klimatem. Wyruszamy więc na kolejną wędrówkę po Podlasiu, by pokazać miejsca, które warto poznać i odwiedzić. Zapraszamy na kolejny odcinek audycji pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu.
1: Dziś wyruszam do wsi Drewnowo-Ziemaki, aby zobaczyć tamtejszy, naprawdę ciekawy wiatrak. Muzeum Rolnictwa imieniem księdza Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, zlokalizowane przy ulicy Palacowej 5, dzieli tylko nieco ponad 9 km od jego filii w małej, no ale już mazowieckiej wsi o nazwie Drewnowo-Ziemaki. To właśnie tam, tuż przy drodze wojewódzkiej numer W690, w miejscu, gdzie rosną naprawdę wspaniałe okazy ogromnych, wiekowych pni polskiej wierzby, ciechanowieccy muzealnicy urządzili jedną z kilku swoich filii. Pomocnym im był istniejący w tym miejscu, od czasów jeszcze sprzed I wojny światowej, nadal świetnie działający drewniany wiatrak, zbudowany jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku gdzieś za rzeką Bug, na terenach, które dziś już nie należą do Polski. Ten dwukondygnacyjny, przykryty gontem wiatrak typu koźlak to najstarsza historycznie i najbardziej prosta odmiana tych budowli, której obrodowa podstawa całej konstrukcji, zwana kozłem, jest przemieszczana wokół swojej pionowej osi w takim kierunku, aby śmigła mógł obracać wiejący wiatr. Ten na pozór prosty wiatrak potrafi jednak, proszę Państwa, w ciągu 8 godzin swojej pracy nadal zemleć nawet do 40 metrów sześciennych zboża. Wiatrak wymaga, aby obsługiwał go fachowy młynarz. Dlatego też nasi ciechanowieccy muzealnicy w 1981 roku obok wiatraka ustawili i naprawdę wyjątkowo, tak ciekawie i dokładnie, precyzyjnie zrewitalizowali piękną, zabytkową chatę zbudowaną w 1875 roku we wsi Uszamala w powiecie wysokomazowieckim. Ten, proszę Państwa, zachwycający drewniany budynek o niezbyt dużych wymiarach, bo tylko 12 na 7 metrów, zbudowany z bali o konstrukcji węglowej z ozdobnym, drewnianym, otwartym gankiem, jest przykryty dwuspadowym, słomianym dachem i pełni dziś rolę typowego domu młynarza z lat 50. XX wieku. Po tym urokliwym miejscu oprowadzał mnie jeden z mieszkańców tej wsi, który na koniec zwiedzania zadał mi nieoczekiwanie pytanie. Proszę pana, czy pan wie, co ma piernik do wiatraka? I prawie, proszę państwa, nie czekając na moją reakcję, powiedział: na to jest odpowiedź taka. Długo wiatrak w spodniach chodził, zanim piernik się narodził. Wsiadłem do mojego auta i odjechałem, myśląc, czy znają to powiedzionko producenci słynnych pierników z Torunia?
0: Za nami audycja pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Kolejny odcinek z tego cyklu już w najbliższy poniedziałek o tej samej porze. A tymczasem na naszej antenie ostatni żywot na dziś. A będzie to żywot świętej Symforiany. Zaraz potem kolejny odcinek audycji z cyklu Ciekawe Podlasie.

Symforiana. Święty Symforian żył około 275 roku za panowania Aureliana. Pochodził ze znakomitej rodziny miasta Otę, leżącego niedaleko Lyonu. Spotkawszy pewnego razu tłum pogan, który towarzyszył posągowi bóstwa, wyśmiał ich zabobony. Został natychmiast schwytany i doprowadzony do prokonsula Herakliusza, który kazał go przyprowadzić do siebie na sąd. Symforian wyznał, że jest chrześcijaninem i nie tylko odmawia czczenia Matki Bogów, ale gotów jest rozbić jej posąg uderzeniem młota. Urzędnik kazał odczytać mu cesarskie edykty przeciwko chrześcijanom. Oskarżył o świętokradztwo i nieposzanowanie praw cesarstwa. Wydany na męki sługa prawdziwego Boga został następnie wtrącony do więzienia. Po upływie czasu wyznaczonego przez prawo przyprowadzono go na drugie przesłuchanie, podczas którego znów zdecydowanie wyznał wiarę. Wierzę w Boga Wszechmogącego, który mnie stworzył i służę tylko Jemu. Obecnie Ty masz władzę nad moim ciałem, ale nie będziesz władać moją duszą, powiedział na sądzie. Symforiana skazano na ścięcie mieczem i wyprowadzono poza miasto. Z wysokiego nasypu jego matka umocniała syna w języku galijskim. Mój synu, pamiętaj o żywym Bogu. Wzmocnij swoje zdecydowanie. Nie możemy bać się śmierci, która bez wątpienia prowadzi do życia. W górę wznieś serce, mój synu, i zobacz Chrystusa, Króla Niebios. Dzisiaj dla ciebie życie się nie kończy, lecz zmienia. Przez tę przynoszącą szczęście zamianę wejdziesz dzisiaj do życia wiecznego. Święty odważnie skłonił głowę pod miecz i stał się godny męczeńskiej korony. Chrześcijanie zabrali jego ciało i złożyli niedaleko od miejsca kaźni, koło źródła. W V wieku ku jego czci zbudowano kościół, przy którym powstał klasztor szerzący kult świętego Symforiana w całej Francji.

0: Ciekawe Podlasie to cotygodniowe audycje skupione na tym, co dzieje się w naszym regionie. Audycje te mówią o najnowszych informacjach ze świata kultury i wydarzeń województwa podlaskiego. W dzisiejszym programie o wyjątkowym wydarzeniu, mianowicie Up to Date Festival, które to będzie miało miejsce na terenie szpitala psychiatrycznego imienia doktora Stefana Deresza w Choroszczy. Koncerty, rozmowy o zdrowiu psychicznym, spotkanie ze specjalistami, spacer po terenie placówki i akcja wysyłania pocztówek mają nie tylko dać słuchaczom chwilę wytchnienia, ale też zachęcić do spojrzenia na Choroszcz i psychiatrię z innej perspektywy. Partnerem strategicznym wydarzenia jest województwo podlaskie. Zapraszamy już teraz do wysłuchania powtórki środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie. Materiał przygotowała Gabriela Nowaszewska.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Dzień dobry Państwu. Witam w 20. odcinku Ciekawego Podlasia 2026. Z racji naszego jubileuszowego spotkania poruszymy dzisiaj temat bardzo ważny, temat bardzo na czasie i bardzo wpisujący się w kalendarz kulturowy najbliższego weekendu województwa podlaskiego. Początek września to dobry moment, by zatrzymać się na chwilę i porozmawiać o zdrowiu psychicznym. Szczególnie teraz, gdy dzieci i młodzież wracają do szkół, a wraz z nowym rokiem szkolnym pojawiają się nowe wyzwania, emocje, oczekiwania, no i niestety musimy powiedzieć to głośno, ale często też presja. To także dobry czas, by przypomnieć sobie, że troska o zdrowie psychiczne nie powinna zaczynać się dopiero wtedy, gdy pojawia się kryzys. Powinna być częścią naszej codzienności, tak samo jak dbanie o zdrowie fizyczne. Zdrowie psychiczne przez długi czas pozostawało tematem, o którym mówiło się mniej chętnie niż o zdrowiu fizycznym. Dzisiaj całe szczęście, coraz częściej rozumiemy jednak, że nie da się mówić o zdrowiu człowieka bez uwzględnienia jego psychiki. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie psychiczne jako stan dobrostanu, który pozwala człowiekowi radzić sobie ze stresem codziennego życia, rozwijać swoje możliwości, pracować, uczyć się i budować relacje z innymi. Co ważne, zdrowie psychiczne nie oznacza po prostu braku choroby czy zaburzeń. Jest czymś znacznie szerszym i dotyczy każdego z nas. W codziennym życiu łatwo jednak zapomnieć o tym, że psychika, podobnie jak nasze ciało, potrzebuje odpoczynku, regeneracji i troski. Żyjemy w czasie nieustannego pośpiechu. Praca, obowiązki, terminy, wiadomości, media społecznościowe, presja osiągania kolejnych celów i przekonanie, że cały czas powinniśmy być aktywni, sprawiają, że zatrzymanie się zaczynamy traktować niemal jak stratę czasu. Tymczasem czas, w którym niczego nie produkujemy, może być właśnie tym, czego najbardziej potrzebujemy. Higiena zdrowia psychicznego nie musi oznaczać wielkich zmian w naszym życiu. To przede wszystkim codzienna uważność na własne potrzeby i sygnały, które wysyła nam organizm. Odpowiednia ilość snu, ruch, odpoczynek, zdrowe odżywianie, ograniczenie nadmiernego stresu, czas spędzony bez telefonu, ale również możliwość rozmowy z drugim człowiekiem. To są proste elementy, które pomagają nam dbać o nasz dobrostan. Światowa Organizacja Zdrowia WHO wskazuje wśród działań związanych z troską o własne zdrowie m.in. właśnie aktywność fizyczną, odpowiednią ilość snu oraz, co ważne, budowanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi ludźmi. Samoopieka nie zastępuje profesjonalnej pomocy medycznej, ale może być ważnym elementem dbania o zdrowie i zapobiegania jego pogorszeniu. Szczególne znaczenie mają przy tym relacje. Człowiek nie funkcjonuje w oderwaniu od innych ludzi. Rodzina, przyjaciele, partner, sąsiedzi, współpracownicy, czy po prostu ktoś, z kim możemy szczerze porozmawiać, tworzą sieć, która może dawać poczucie bezpieczeństwa i przynależności. W świecie, w którym coraz więcej kontaktów przynosi się do przestrzeni cyfrowej, szczególnie ważne stają się prawdziwe i uważne spotkania. Czasem najprostszą formą troski o zdrowie psychiczne może być właśnie wspólna kawa, spacer, rozmowa przy stole, albo nawet i telefon do kogoś, z kim dawno nie rozmawialiśmy. Ale ważne, by ta rozmowa była szczera, uważna i skupiona na wzajemnych potrzebach. Równie ważna jest jednak relacja, którą mamy sami ze sobą. Zatrzymanie się oznacza również zadanie sobie pytania, jak naprawdę się czuję. Czy jestem zmęczony, czy tylko próbuję to zmęczenie zagłuszyć kolejnym zadaniem? Czy mam przestrzeń na odpoczynek? Czy potrafię powiedzieć nie, kiedy przekraczane są moje granice? Czy pozwalam sobie przeżywać trudne emocje, czy też natychmiast próbuję je ukryć? Taka uważność nie jest egoizmem. Jest jednym z fundamentów dbania o siebie. Nie możemy nieustannie wymagać od siebie siły, produktywności i gotowości do działania, a jednocześnie ignorować własne potrzeby. Ważnym elementem troski o zdrowie psychiczne jest również umiejętność rozpoznania momentu, w którym potrzebujemy pomocy. Tak samo jak z bólem fizycznym nie zawsze możemy poradzić sobie sami, tak samo kryzys psychiczny nie powinien być traktowany jako dowód słabości. Skorzystanie z pomocy psychologa, psychoterapeuty czy psychiatry nie oznacza porażki. Oznacza dostrzeżenie problemu i podjęcie działania. Zdrowie psychiczne jest częścią zdrowia, a zaburzenia psychiczne są problemami zdrowotnymi, które, podobnie jak wiele chorób somatycznych, wymagają odpowiedniej diagnozy, leczenia i wsparcia. WHO podkreśla przy tym, że każdy człowiek może w pewnym momencie życia doświadczyć pogorszenia zdrowia psychicznego. I właśnie tutaj pojawia się również pewien problem stereotypów. Przez lata zdrowie psychiczne obrosło mitami, uproszczeniami i krzywdzącymi określeniami. Osoba korzystająca z pomocy psychiatrycznej bywa często przedstawiana jako słaba, niestabilna, niebezpieczna czy inna. Choroba psychiczna bywa natomiast traktowana jak cecha charakteru, a nie jako problem zdrowotny. Tymczasem badania i opracowania dotyczące stygmatyzacji pokazują, że osoby doświadczające chorób i zaburzeń psychicznych muszą często mierzyć się nie tylko z samymi objawami, lecz także ze stereotypami i społecznym niezrozumieniem. Taka stygmatyzacja może prowadzić również do autostygmatyzacji, sytuacji, w której człowiek zaczyna sam wierzyć w negatywne przekonania dotyczące osób z problemami psychicznymi i odnosić je sam do siebie. Stereotypy mogą wydawać się niegroźne, szczególnie kiedy są wypowiadane w formie żartu. W rzeczywistości jednak język ma ogromne znaczenie, a słowa naprawdę bardzo dużo ważą. To, co powtarzamy wielokrotnie, wpływa na sposób, w jaki postrzegamy określone osoby czy miejsca. Dlatego warto zastanowić się również nad stereotypem, który szczególnie mocno zakorzenił się u nas lokalnie, na Podlasiu. Stereotypem choroszczy jako synonimu choroby psychicznej. W potocznych rozmowach wciąż można usłyszeć żartobliwe jego to trzeba wysłać do choroszczy czy podobne określenia. Dla jednych jest to tylko niewinny żart, element lokalnego języka czy memu. Dla innych może jednak oznaczać utrwalenie przekonania, że szpital psychiatryczny jest miejscem wstydliwym, a osoba, która do niego trafia, zasługuje na ośmieszenie. Problem nie tkwi więc w samym poczuciu humoru, ale w tym, co przez lata zostało za jego pomocą utrwalone. Choroszcz jest przecież przede wszystkim miejscowością. I to piękną miejscowością, niezwykle urokliwą i malowniczo położoną. a znajdujący się w niej samodzielny publiczny psychiatryczny zakład opieki zdrowotnej imienia doktora Stanisława Deresza jest placówką medyczną zajmującą się leczeniem osób z zaburzeniami psychicznymi i chorobami neurologicznymi. Szpital zapewnia m.in. opiekę oddziałów stacjonarnych, zespołów dziennych oraz poradni zdrowia psychicznego. Sam w swojej misji wskazuje potrzebę przełamywania obaw przed kontaktem z psychiatrą czy psychologiem. Dlatego szczególnie interesująca jest inicjatywa, która próbuje spojrzeć na to miejsce z zupełnie innej perspektywy. Już w najbliższą niedzielę, 6 września, na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy odbędzie się Salon Ambientu organizowany przez twórców Up to Date Festival i fundację Don't Worry, Be Yourself. Muzyka ambientowa stanie się tutaj pretekstem do zatrzymania się, wyciszenia i refleksji, ale również do rozmowy o zdrowiu psychicznym. W programie znalazły się koncerty, rozmowy ze specjalistami, spacer po terenie szpitala oraz działania mające pomóc oswoić miejsce, które przez lata funkcjonowało w społecznej świadomości przede wszystkim poprzez stereotypy. To symboliczne połączenie muzyki, zatrzymania i rozmowy wydaje się szczególnie trafne. Salon Ambientu nie próbuje udowodnić, że muzyka zastąpi terapię czy leczenie. Chodzi raczej o stworzenie przestrzeni, w której można na chwilę zwolnić i jednocześnie zobaczyć człowieka oraz miejsce stojące za słowami, które tak łatwo wypowiadamy w żartach. Sam ambient to gatunek eksperymentalnej muzyki elektronicznej, który skupia się na atmosferze, barwie dźwięku i przestrzeni zamiast na tradycyjnej melodii czy rytmie. Brak w niej tradycyjnej linii melodycznej. Zamiast tego utwory buduje się za pomocą plam dźwiękowych i powolnych zmian tekstury. Teraz, o ile Państwo możecie, usiądźcie wygodnie, wsłuchajcie się we fragment flagowego przykładu muzyki ambientowej. Na naszej antenie utwór pod tytułem Weightless.

0: Za nami utwór pod tytułem Weightless, czyli flagowy przykład muzyki ambientowej. Wydarzenie pod tytułem Salon Ambientu, organizowany przez twórców Up to Date Festival i fundację Don't Worry Be Yourself, ma otworzyć bramę szpitala również w sensie symbolicznym. Zaprosić ludzi do środka i pokazać, że za stereotypem choroszczy znajduje się realna placówka medyczna, pracownicy, pacjenci i ich rodziny, historie i doświadczenia. Zaplanowane są koncerty, rozmowy o zdrowiu psychicznym, spotkania ze specjalistami, spacer po terenie placówki i akcja wysyłania pocztówek. To wszystko ma nie tylko dać słuchaczom chwilę wytchnienia, ale też zachęcić do spojrzenia na choroszcz i psychiatrię z innej perspektywy. Tak jak wspomniałam, podczas Salonu Ambientu odbędą się rozmowy ze specjalistami ze szpitala. Uczestnicy dowiedzą się m.in., gdzie i kiedy szukać pomocy psychiatrycznej i psychologicznej oraz jak reagować w sytuacji kryzysu. Choroby psychiczne są takimi samymi chorobami jak choroby ortopedyczne czy chirurgiczne, tylko tych drugich często nie widać, mówi Andrzej Szewczuk, dyrektor szpitala psychiatrycznego w Choroszczy, dodając, że to żaden wstyd zapytać, jak dalej żyć. Organizatorzy wydarzenia chcą, by uczestnicy nie tylko posłuchali muzyki, ale również poznali miejsce, które dla wielu osób wciąż funkcjonuje przede wszystkim jako stereotyp. Z tej też okazji na godzinie 14, jeszcze przed rozpoczęciem koncertów, odbędzie się spacer po terenie szpitala. Uczestnicy poznają historię i ciekawostki związane z placówką. Podczas wydarzenia będzie można również wziąć udział w akcji Wyślij pocztówkę z Choroszczy. Organizatorzy przygotowali około 2000 bezpłatnych kartek, które będzie można wysłać w dowolne miejsce. Akcja nawiązuje do wcześniejszej inicjatywy Wyślij pocztówkę dla babci i ma w prosty sposób zachęcać do rozmowy o choroszczy, szpitalu i zdrowiu psychicznym. W miarę możliwości w akcję będą mogli włączyć się również pacjenci placówki. Salon Ambientu w Choroszczy odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 6 września w godzinach 15-21 na terenie Szpitala Psychiatrycznego imienia doktora Stanisława Deresza. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Głównym organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno-Społeczne, które od lat stoi za organizacją Up to Date Festival. Partnerami są Fundacja Don't Worry Be Yourself oraz Szpital Psychiatryczny w Choroszczy. Partnerem strategicznym jest Województwo Podlaskie, a wydarzenie odbywa się również przy wsparciu gminy Choroszcz. Salon Ambientu otrzymał także dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Drodzy słuchacze, być może właśnie takich momentów, takich spotkań i takich akcji potrzebujemy dziś najbardziej. Nie kolejnego bodźca, nie kolejnego zadania do wykonania, ale chwili zatrzymania, rozmowy z drugim człowiekiem, czasu z rodziną, spaceru bez telefonu, muzyki, której można po prostu posłuchać i przede wszystkim uważności na własne emocje. Dbanie o zdrowie psychiczne zaczyna się bowiem nie dopiero wtedy, kiedy pojawia się poważny kryzys. Zaczyna się znacznie wcześniej, od dostrzeżenia siebie, swoich potrzeb i ludzi, którzy są obok. A jeśli przy okazji nauczymy się ostrożnie używać słów i przestaniemy robić żarty z czyjegoś cierpienia, być może zrobimy kolejny ważny krok. Od stereotypu do zrozumienia. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Dbajcie o siebie. Do usłyszenia.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.

Za nami powtórka środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie, przygotowana przez Gabrielę Nowaszewską. W dzisiejszym odcinku usłyszeli Państwo o wyjątkowym wydarzeniu Up to Date Festival w Choroszczy, łączącego muzykę ambientową, koncerty, spotkania i wspólne rozmowy. Realizacje audycji z cyklu Ciekawe Podlasie są możliwe dzięki wsparciu województwa podlaskiego. Kolejny, najnowszy odcinek z tego cyklu już w najbliższą środę. A tymczasem na naszych zegarach zbliża się już godzina 18. To znak, że czas na wspólną modlitwę. Po przerwie na naszej antenie wyemitujemy akafist do świętych Kosmy i Damiana.

0: Święci Kosma i Damian, żyjący w III wieku w Rzymie, byli braćmi obdarzonymi przez Boga niezwykłym darem uzdrawiania. Z miłości do bliźnich nie pobierali żadnej zapłaty za swoją posługę, powtarzając: siłą Chrystusa leczymy, uwierzcie w Niego, a będziecie zdrowi. Dzięki ich wierze i oddaniu wielu ludzi odzyskiwało nie tylko zdrowie ciała, lecz także odnajdywało drogę do Chrystusa. Sława Kosmy i Damiana rosła wraz z licznymi uzdrowieniami, jakie dokonywały się za ich pośrednictwem. Święci ponieśli śmierć męczeńską, pozostając do końca wiernymi Chrystusowi i dając świadectwo bezinteresownej miłości oraz niezłomnej wiary. Już teraz na naszej antenie akafist do świętych darmoleczących Kosmy i Damiana.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Za nami akafist do świętych Kosmy i Damiana. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. A już po przerwie o cerkwi w życiu Łemków rozmawiać będziemy z profesorem Stefanem Dudą.

0: świętych ojców.
1: Święty Symeon, nowy teolog. Jeśli prawdziwie pokochasz Boga i będziesz wytrwale trzymać się tej miłości, to nie pokonają ciebie żadne żądze.

0: Pytanie do duchownego.
1: Co zrobić, kiedy nie spożywamy mięsa w poście, a idziemy do kogoś w gości i tam są niepostne potrawy?
0: Odpowiada ojciec Dawid Bartoszuk.
2: Jest to bardzo dobre pytanie. Niezwykle potrzeba na nie praktycznego rozwiązania. Jeśli wybieramy się do kogoś w gości w okresie, kiedy u nas, u prawosławnych, jest okres postny i wiemy, bądź okazuje się nagle, że jesteśmy jedynymi, którzy poszczą, jeżeli okazuje się, że jedynym jedzeniem dodatkowo, które jest dostępne, jest mięso i potrawy niepostne, warto podejść do sytuacji z wyczuciem, szacunkiem, wyrozumiałością zarówno dla gospodarzy, jak i dla naszych przekonań religijnych. Zanim poruszymy temat postu, zacznijmy od wyrażenia wdzięczności za zaproszenie. Warto jest miło podziękować i podkreślić, jak cieszymy się z możliwości wspólnego spotkania. Dziękuję bardzo za zaproszenie, cieszę się, że mogę tu z wami być. Wartym jest zasygnalizowanie swoich zasad postnych w sposób delikatny i uprzejmy. Jeśli jest taka możliwość, oczywiście odpowiednio wcześniej. Warto przygotować gospodarzy, że jesteśmy obecnie w okresie postnym i nie jemy mięsa, ani nie spożywamy niepostnych potraw. Pamiętajmy, aby zrobić to w sposób grzeczny i kulturalny. Możemy powiedzieć: chciałbym tylko uprzedzić, że jestem teraz w okresie postnym, więc staram się unikać spożywania mięsa i potraw niepostnych. To dla mnie ważne, ale nie chciałbym sprawiać kłopotu. Jeżeli chcemy uniknąć sytuacji, w której czujemy się niekomfortowo, możemy zaproponować alternatywę. Możemy przecież zapytać, czy jest coś, co mógłbym zjeść, nie łamiąc postu, lub zaproponować, że sami coś przygotujemy wcześniej i weźmiemy ze sobą, aby poczęstować również innych uczestników naszego spotkania. Pamiętajmy, że nie każdy może rozumieć zasady postu, ale każdy powinien je szanować. Nie skupiajmy się zbytnio na swoim poście, aby nie sprawić, że stanie się to centralnym punktem naszego spotkania i tylko o tym będziemy rozmawiać, dyskutować lub będzie to, co gorsza, kwestią sporu. Postępujmy z wyczuciem i szacunkiem do innych. Podsumowując, kluczowe jest, aby zasygnalizować to, iż jesteśmy w okresie postnym, w sposób naturalny i uprzejmy, ale też elastyczny. Zawsze warto pamiętać o szacunku do gościnności gospodarzy i nie sprawiać, by temat naszego postu stał się przeszkodą w dobrej atmosferze spotkania. Pamiętajmy jednocześnie, iż każdy dobry gospodarz powinien jednocześnie okazać szacunek nam, swoim gościom, poprzez wyrozumiałość i zrozumienie nas samych.

0: Cerkiew od wieków zajmuje szczególne miejsce w życiu Łemków. Była nie tylko miejscem modlitwy, ale także przestrzenią, wokół której koncentrowało się życie całych wspólnot. W najbliższą niedzielę wspominamy świętego Maksyma Gorlickiego, kapłana i męczennika, którego życie i posługa są mocno związane z łemkowską ziemią. O znaczeniu cerkwi w życiu Łemków, ich tradycji i duchowości rozmawiamy z profesorem Stefanem Dudrą z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
1: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
2: Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie cerkiew w życiu Łemków. Ale zanim przejdziemy do meritum sprawy, to na początku warto by było wspomnieć pokrótce, skąd w ogóle znaleźli się Łemkowie w Przemkowie, a dużo wcześniej na terenach Beskidu Niskiego, będącego znaczną częścią południowej Polski i północnej Słowacji.
3: Łemkowie w Przemkowie to przesiedleńcy z akcji Wisła, deportowani w 1947 roku na tak zwane ziemie odzyskane, w tym do Przemkowa. W stosunku do Łemków zastosowano taką pozbawioną prawa, bezprawną zasadę zbiorowej odpowiedzialności za działalność ukraińskiej powstańczej armii. De facto na Łemkowszczyźnie jej obecność była bardzo znikoma i ograniczona w niewielkim rozmiarze do wschodnich jej obszarów. Także poparcie samych Łemków dla UPA, szczególnie na środkowej i zachodniej Łemkowszczyźnie, było znikome. Potwierdzają to współcześnie badacze zarówno polscy, ukraińscy, jak i łemkowscy. Sądzę, że przesiedlenie w ramach akcji Wisła, geneza całej tej operacji miała podłoże, czy legła w założeniach nowej polityki narodowościowej rządzących Polską komunistów, realizowanej w porozumieniu ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Zakładała ona budowę państwa narodowego, to znaczy pozbawionego mniejszości narodowych, które pozostały w Polsce po II wojnie światowej. Te mniejszości, które jeszcze znajdowały się w granicach państwa polskiego, miały ulec polonizacji. Na szczęście w przypadku Łemków, dzięki cerkwi, tak się nie stało. Co ciekawe, Przemków w ciągu kilku lat stał się miejscowością, w której i wokół której zaczęli się grupować Łemkowie. Zaczęto nawet określać miasto mianem stolicy Łemków. Moim zdaniem jednym z głównych czynników takiej sytuacji było funkcjonowanie od 1949 roku w Przemkowie parafii prawosławnej. Natomiast jeżeli chodzi o genezę Łemków, ich pochodzenie, to pozostaje ona do dzisiaj przedmiotem sporów wśród badaczy. Można wyróżnić takie dwa główne stanowiska. Pierwsze to zwolenników teorii autochtonizmu Łemków w Karpatach i druga teoria zwolenników tak zwanej teorii migracyjnej. Pierwsza zakładała prasłowiańskie pochodzenie Łemków, mających być bezpośrednimi potomkami plemienia białych Chorwatów, które to plemię miało wchodzić w skład państwa ruskiego. Po upadku państwa kijowskiego pod naporem Tatarów w XIII wieku ludność ruska była wypierana przez polskich kolonistów i utrzymała się jedynie na terenach górskich, trudno dostępnych i mało atrakcyjnych pod względem ekonomicznym. Druga teoria migracyjna zakładała, że Łemkowie to ludność powstała w wyniku nałożenia się na wcześniejsze osadnictwo polskie, takich fal wołosko-ruskich, fal osadniczych. Były one efektem wędrówek bałkańskich plemion pasterskich, tak zwanych Wołogów. Ta teoria też jest często określana mianem teorii wołoskiej. Zasadniczo do dzisiaj geneza Łemków czeka na dodatkowe źródła i wyjaśnienia, ale wokół oczywiście jeszcze jest kilka innych teorii dotyczących pochodzenia Łemków, ale te dwie to dominują, jeżeli chodzi o badaczy zarówno polskich, ukraińskich, jak i łemkowskich.
2: Kiedy i w jakich okolicznościach Łemkowie i chyba wszyscy Ruśnini przyjęli chrzest w obrządku prawosławnym i z czyich rąk? Czy prawosławie w ówczesnych czasach było jedyną religią i czy mogli ochrzcić się w innym obrządku?
3: Rusini zamieszkujący region Łemkowszczyzny, używam tutaj określenia Rusini, bo określenie Łemkowie to jest dużo, dużo późniejsze, od zawsze należeli do wschodniego kręgu kulturowego i fakt ten generował równoczesną przynależność Łemków do wschodniej gałęzi chrześcijaństwa. Historycznie zatem Łemkowszczyzna była prawosławna. Wśród badaczy istnieją również takie dwie teorie na temat tego, skąd na Łemkowszczyznę przywędrowało wschodnie chrześcijaństwo. Jedni wskazują na misję późniejszych świętych Cyryla i Metodego, bizantyńskich misjonarzy, którzy prowadzili w IX wieku misje chrystianizacyjne, między innymi na ziemiach zamieszkanych przez Słowian. Drudzy zaś nawiązują do chrztu Rusi Kijowskiej w 998 roku, kiedy to książę Włodzimierz Wielki przyjął chrzest i wprowadził z Bizancją chrześcijaństwo jako religię państwową. W moim mniemaniu najpewniej oba te wydarzenia miały wpływ na kształtowanie się pierwszych ośrodków wschodniego chrześcijaństwa na ziemiach dzisiejszej Rusi Karpackiej i w tym na Łemkowszczyźnie. Łemkowszczyzna administracyjnie wraz z istniejącymi wtedy tworzonymi parafiami prawosławnymi należała do diecezji przemyskiej, prawosławnej diecezji przemyskiej, która stanowiła część metropolii kijowskiej. I takim momentem przełomowym, które na trwałe zmieniło ukształtowaną sytuację wyznaniową na Łemkowszczyźnie, było przystąpienie przez prawosławną diecezję przemyską, kierowaną wówczas przez biskupa Innocentego Winnickiego do Unii Brzeskiej. Stało się to w 1691 roku, a więc prawie 100 lat później, niż doszło do jej podpisania w Brześciu nad Bugiem. Unia Brzeska została podpisana w 1596 roku. I od tego momentu rozpoczął się trwający kilkadziesiąt lat proces szerzenia na Łemkowszczyźnie wpływów kościoła unickiego, zwanego również później grecko-katolickim. W połowie XVIII wieku świątynie grecko-katolickie działały już w większości wsi łemkowskich, wypierając całkowicie prawosławie z terenów Łemkowszczyzny. Taka sytuacja miała miejsce do pierwszych lat XX stulecia. Ale podkreślę jeszcze raz, pierwszą prawosławie było na samym początku na Łemkowszczyźnie. Dopiero od przystąpienia biskupa Winnickiego do Unii Brzeskiej zaczęło dominować nowy obrządek unicki.
2: Co było przyczyną, że Łemkowie przeszli na katolicyzm, ale obrządku wschodniego, potocznie nazywanym greckim katolicyzmem? I czy objęło to wszystkich Łemków i Rusinów? Dlaczego w zasadzie została przyjęta nazwa grekokatolicy, a nie po prostu rzymscy katolicy? Oraz jaki miało to wpływ na ówczesnych? Czy w ogóle sami wierni mieli na to jakikolwiek wpływ, czy to była decyzja duchowieństwa prawosławnego? Czy prawosławni byli jakoś prześladowani przez władzę?
3: Trzeba pamiętać, że przystąpienie do Unii Brzeskiej odbyło się nie z inicjatywy wiernych, w tym wypadku Łemków, ale części hierarchii prawosławnej. Jak już wspomniałem, Łemkowszczyznę w orbitę kościoła grecko-katolickiego wprowadził biskup Winnicki i był to akt czysto polityczny. Liczono na związane z tym korzyści zarówno materialne, jak i społeczno-polityczne. Trzeba też podkreślić, że hierarchia grecko-katolicka, uwzględniając pewien konserwatyzm Łemków, przywiązanie do własnej religii, nie wprowadziła początkowo żadnych zmian w liturgii ani w wystroju cerkwi. Można założyć, że do momentu, kiedy duchowni grecko-katolicy nie wprowadzali nieznanych dotąd w prawosławiu elementów wyznania łacińskiego, dopóty ówcześni Łemkowie częstokroć może nawet nie mieli świadomości, że przynależą do innego kościoła. Oczywiście wprowadzenie Unii na Łemkowszczyźnie napotykało opór. Głównym powodem było przywiązanie Łemków do dotychczasowej wiary. Ci Łemkowie prawosławni, którzy chcieli pozostać, nie chcieli przechodzić, czy nie chcieli wiązać się z nowym kościołem, poddawani byli represjom, narażeni byli na represje, rewindykacje świątyń prawosławnych, zatargi, konflikty na tle religijnym notowano w wielu miejscach na Łemkoszczyźnie. Na przykład w Tyliczu, gdzie wobec opornych prawosławnych stosowano różnego rodzaju kary, włącznie z wysiedleniem ich poza obręb miasta. Takich przypadków notowano dużo, dużo więcej.
2: Historia kołem lubi się toczyć. I po latach Łemkowie znowu zaczęli wracać na łono cerkwi prawosławnej. Co ich skłoniło do powrotu i dlaczego nie wszyscy powrócili do wiary przodków? I często się zdarza, że w jednej rodzinie przy stole wigilijnym zasiadają wyznawcy obydwu nurtów, co czasem doprowadza do dysput ideologicznych na temat, które wyznanie jest dla Łemków naj.
3: Historia jest złożona, również wiele aspektów legło u podstaw powrotu Łemków do prawosławia. Pierwsze powroty pojawiły się już na początku XX wieku, jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. Były one reakcją na silną agitację proukraińską prowadzoną przez część duchowieństwa grecko-katolickiego. I osobiście uważam, że była to jedna z głównych przyczyn odchodzenia od kościoła prawosławnego. Jednym z pionierów powrotu Łemków do prawosławia był ówcześnie młody łemkowski duchowny ksiądz Maksym Sandowicz, za sprawą którego w 1911 roku część mieszkańców wsi Grab, Długie i Radocyna powróciła do prawosławia. Na przełomie 1911 i 1912 roku zmianę wyznania na prawosławie zgłosiła też większość mieszkańców wsi Czarne, Lipna, Nieznajoma. Nieufność Łemków, części Łemków w stosunku do kościoła grecko-katolickiego wzmocniła się po osadzeniu przedstawicieli orientacji antyukraińskiej w obozie w Talerhofie. Myślę, że obóz w Talerhofie utworzony przez władze austro-węgierskie i przeznaczony głównie dla Rusinów, oskarżanych o moskalofilstwo i działalność antypaństwową, odegrał znaczącą rolę wśród Łemków, odegrał znaczącą rolę dla ich kształtowania się ich tożsamości. Wraz z wybuchem wojny rozpoczęto masowe aresztowania, które w większości przeprowadzano na podstawie list działaczy dostarczanych władzą przez ukraińskich przeciwników politycznych. W 1914 roku praktycznie cała łemkowska inteligencja o poglądach antyukraińskich została aresztowana przez władze austriackie. W obozie przebywało około 2000 Łemków, z których prawie 170 osób zginęło w Talerhofie. I represjonowani działacze zaczęli propagować ideę powrotu do prawosławia jako szansę na zachowanie własnej odrębności. Wspomnienia Talerhofu oraz prześladowania z czasów I wojny światowej stały się elementem integrującym społeczność łemkowską oraz czynnikiem wiążącym ją z prawosławiem. Jak już wspomniałem wcześniej, przyczyny powrotu do prawosławia miały różne podłoże i były złożone. Były też odpowiedzią Łemków na stopniową latynizację kościoła grecko-katolickiego. Na przykład wyłączenie z liturgii słowa prawosławny, zastąpiono go słowem prawowierny. Część Łemków sprzeciwiała się upowszechnianiu kultu świętego Jozafata Kuncewicza, uważanego za prześladowcę prawosławia. Sytuację zaostrzała też kwestia wprowadzenia obowiązkowego celibatu, co dla wychowanych w poszanowaniu tradycji Łemków było poważnym zagrożeniem dla czystości wiary przodków, którą kultywowali. Jako istotny element procesu odchodzenia od kościoła grecko-katolickiego mógłbym też wskazać ukrainizacyjne działania ordynariusza przemyskiego biskupa Jozefata Kocyłowskiego. Na przykład wydano zakaz udziału księży grecko-katolickich w liturgiach i zjazdach talerchowskich, co dla Łemków było bardzo, bardzo ważne. Powrotowi do prawosławia sprzyjało również nadmierne zaangażowanie się wielu księży w działalność polityczną, i związane z tym próby przyspieszenia procesu ukrainizacji Łemków. W wielu przypadkach lekceważono miejscowe tradycje, zwyczaje. Zdarzały się nierzadko też przypadki wyszydzania języka łemkowskiego. Trzeba pamiętać, że pomimo iż większość Łemków była wyznania grecko-katolickiego, nie było to równoznaczne z nastawieniem proukraińskim. Powroty Łemków do prawosławia były zarówno sprzeciwem wobec ukrainizacji, jak również symbolem kształtowania się już wówczas odrębności narodowej Łemków. Jeżeli chodzi o takie dane statystyczne, jak ta sytuacja wyznaniowa wyglądała, to te masowe powroty do prawosławia miały miejsce w latach 1926-1932. Zostały zapoczątkowane w 1926 roku w Tylawie. Na początku lat 30. generalnie do 1932 roku miały taki charakter masowy, następnie one zanikły. Według danych ogółem do prawosławia powróciło około 20 tysięcy wiernych. Ten powrót do prawosławia zmienił sytuację wyznaniową na Łemkowszczyźnie oraz wśród Łemków. Wpłynął na istniejące właśnie do dzisiaj podziały religijne. Współcześnie Łemkowie są wiernymi Kościoła prawosławnego oraz Kościoła grecko-katolickiego. Ten podział został zapoczątkowany właśnie w okresie międzywojennym poprzez powroty Łemków do prawosławia.
2: Najbardziej znanym łemkowskim świętym jest Maksym Gorlicki. Urodzony w 1886 roku jako Maksym Sandowicz. Kim był i czym się zasłużył Maksym, że został włączony do panteonu świętych Cerkwi Prawosławnej?
3: Ksiądz Maksym Sandowicz to wielka postać prawosławia, polskiego prawosławia. Urodził się w drugiej połowie XIX wieku w Zdyni w rodzinie wyznania grecko-katolickiego. Ukończył szkołę w Gorlicach, następnie gimnazjum w Jaśle. Też uczył się w Nowym Sączu. Początkowo wstąpił do nowicjatu w klasztorze bazyliańskim w Krechowie grecko-katolickim. Jednak po krótkim czasie udał się do słynącej z bogatych tradycji prawosławnych Ławry Poczajowskiej, gdzie został posłusznikiem. Następnie został skierowany do seminarium duchownego w Żytomierzu. W 1911 roku przyjął święcenia kapłańskie, został delegowany na Łemkowszczyznę. Pełnił posługę m.in. w Grabiu, w którym wierni przeszli na prawosławie z powodu zatargu z miejscowym proboszczem grecko-katolickim. Odprawiał też nabożeństwa w Wyszowadce w Długim. Jako duchowny prawosławny wyświęcony w Rosji uznawany był za wroga władz austro-węgierskich. Z tego też powodu otrzymał zakaz prowadzenia działalności duszpasterskiej. Uchylanie się przed tym zakazem stało się przyczyną karania duchownego grzywną oraz aresztę. Już w okresie pełnienia przez niego posługi duszpasterskiej współcześni pisali, że był taką osobowością nieprzeciętną. Pomimo zakazu dalszej działalności, wyróżniającej się dużą charyzmą, głęboką wiarą, nieposzlakowaną opinią, urósł do rangi symbolu ówczesnej społeczności łemkowskiej. Jego popularność rosła również ze względu na stosunek do ludności. Między innymi ksiądz Sandowicz rozdawał ubogim zebrane w czasie nabożeństw ofiary. W 1912 roku został zatrzymany i oskarżony o szpiegostwo oraz dążenie do oderwania Galicji od Austro-Węgier. Jednak ten pierwszy proces zakończył się wyrokiem uniewinniającym i został ksiądz Sandowicz wypuszczony na wolność. Jednak po wybuchu I wojny światowej został ponownie aresztowany i 6 września 1914 roku rozstrzelany bez wyroku sądowego. Było to następstwem fali represji osób podejrzanych o sympatie prorosyjskie. Egzekucja duchownego odbyła się na dziedzińcu więzienia w Gorlicach. Jej świadkami byli mieszkańcy Gorlic, okolicznych miejscowości, którzy byli osadzeni w więzieniu, w tym członkowie rodziny księdza Maksyma. Według relacji, te relacje są różne, duchowny w ostatniej chwili miał zawołać tuż przed oddaniem strzałów: niech żyje święte prawosławie. Pogrzeb księdza Sandowicza odbył się bez udziału rodziny na cmentarzu w Gorlicach, jednak w 1922 roku na prośbę ojca i żony została ekshumacja jego szczątków, ich przeniesienie na cmentarz w Żdyni. Była ona współfinansowana przez Łemków emigrantów przebywających w Stanach Zjednoczonych. I właściwie w okresie międzywojennym zaczęła się rodzić legenda księdza Maksyma oraz legenda Thalerhoffu, które razem stały się ważnym elementem kształtowania łemkowskiej świadomości. Uroczyste właśnie świętowanie wydarzeń odwołujących się do martyrologii Łemku z czasów I wojny światowej stały się podstawą łemkowskiej tożsamości. I męczeńska śmierć duchownego była też pewnym takim fundamentem wzrastania prawosławia. Już wtedy zaczęły pojawiać się, urządzane były pierwsze pielgrzymki do jego grobu i ta tendencja utrzymała się aż do wybuchu II wojny światowej. W powojennej Polsce kult męczeńskiej śmierci Maksyma Sandowicza pełnił istotną rolę wśród prawosławnych Łemków i dotyczyło to zarówno wiernych osiedlonych po akcji Wisła na ziemiach odzyskanych, jak i powracających na Łemkowszczyznę po 1956 roku. W łemkowskich cerkwiach zaczęły pojawiać się ikony Maksyma Sandowicza, pomimo że jego kult nie był oficjalnie usankcjonowany przez Kościół prawosławny. W tamtym okresie przeprowadzenie kanonizacji nie było możliwe ze względów politycznych. Dopiero w wyniku przemian w Polsce dokonujących się po 1989 roku kult śmierci łemkowskiego duchownego doprowadził do jego prosławienia, kanonizacji. Uroczystości miały miejsce 9 i 10 września 1994 roku w Żdyni. Było to pierwsze, to chciałbym podkreślić, tego typu wydarzenie w historii Kościoła prawosławnego w Polsce. Współcześnie święty Maksym Gorlicki jest symbolem Łemków trwających przy swoich tradycjach oraz prawosławnej wierze. Jednym z przejawów tego są ikony z jego wizerunkiem znajdujące się w wielu łemkowskich cerkwiach oraz świątynie pod jego wezwaniem. Uroczyście obchodzone są także święta parafialne w dniu tego patrona. Święty Maksym łączy prawosławnych Łemków zarówno na ziemiach zachodnich, jak i na historycznej Łemkowszczyźnie. Konsekrowana w 1992 roku cerkiew świętej Trójcy w Gorlicach jest pomnikiem właśnie męczeńskiej śmierci księdza Maksyma. Pod wezwaniem świętego wybudowana została także nowa świątynia prawosławna w Głogowie. Trwa też proces upamiętniania świętego Maksyma. Między innymi w 1994 roku na budynku sądu w Gorlicach umieszczona została tablica z napisem w języku łemkowskim informująca o śmierci duchownego w tym miejscu. Kilka lat później za swego patrona osobę świętego wybrała prawosławna organizacja sportowa Rzeczpospolitej Polskiej, a także młodzież skupiona w Bractwie Młodzieży Prawosławnej diecezji Przemysko-Nowosądeckiej. W listopadzie 2006 roku Sobór Biskupów naszej cerkwi podjął decyzję o przeniesieniu relikwii świętego Maksyma z cmentarza komunalnego w Żdyni do cerkwi w Gorlicach. 5 września 2007 roku odbyła się ta wielka, znacząca uroczystość. Podkreślę jeszcze, że w 2012 roku Rada Miejska Gorlic na wniosek biskupa gorlickiego Paisiusza ustanowiła Maksyma Gorlickiego patronem prawosławnych mieszkańców miasta. Kult kapłana w dalszym ciągu ulega wzmocnieniu i staje się takim ważnym czynnikiem i odniesieniem w życiu religijnym prawosławnych Łemków.
2: Co jest przyczyną, że Łemkowie, pomimo niesprzyjających ku temu warunków, bo mieszkając od wielu wieków między Młotem a Kowadłem, utrzymywali wiarę chrześcijańską w stylu wschodnim, a nie przeszli na styl zachodni, to jest rzymski katolicyzm. Skoro mieszkali na terenach wbijających się takim jakby klinem między Polakami a Słowakami, którzy, o ile mi wiadomo, byli głównie katolikami obrządku rzymskiego.
3: Bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że jedną z przyczyn jest charakterystyczna cecha prawosławia, a mianowicie jego różnorodność kulturowa i narodowościowa, które związane są zarówno z identyfikacją wiernych, jak i duchowieństwa z różnymi narodami i grupami etnicznymi. To jest może zabrzmiało trochę jak bardzo skomplikowanie, ale powiem tak. Kościół prawosławny nie jest zorganizowany na bazie narodowej. To znaczy nie jest kościołem Ukraińców, Łemków, Białorusinów. Jest prawosławny. W polskim kościele prawosławnym nie występuje zjawisko utożsamiania wyznania i narodowości. To jest bardzo, bardzo istotne. W kościele prawosławnym jest miejsce dla różnych grup narodowych i etnicznych. Kościół prawosławny nie identyfikuje się z żadną narodowością i z żadną grupą etniczną.
2: Tu by mi się nasunęło pytanie, czy w takim razie Kościół rzymskokatolicki identyfikuje się z jakąś konkretną narodowością?
3: No w Polsce to jest narodowość polska. We Włoszech czy w Hiszpanii odpowiednio. Tak? Mm. Natomiast Kościół grecko-katolicki na przykład w Polsce identyfikuje się z narodowością ukraińską, chociaż przynależą również Łemkowie. Natomiast Kościół prawosławny, to tak w bardzo dużym uproszczeniu, Kościół prawosławny jest kościołem wielokulturowym i wielonarodowościowym. Nie różnicuje wiernych właśnie z powodu przynależności do takiego czy innego narodu. Dzisiaj w kościele prawosławnym, poza tymi głównymi grupami narodowymi, etnicznymi, to są również Ormianie, Serbowie, ostatnio także ludność niemiecka.
2: Czy Łemkowie byli kiedykolwiek zmuszani siłą do porzucenia obrządku wschodniego i przyjęcia tylko i wyłącznie rzymskiego katolicyzmu?
3: Takie próby były podejmowane w różnych okresach historycznych. Sama Unia Brzeska, o której wspominałem, miała pośrednio i w okresie długofalowym przyczynić się do porzucenia prawosławia. Czasy międzywojenne z akcją burzenia cerkwi to proces mający na celu osłabienie i zastraszenie prawosławnych. Następnie wysiedlenia na Ukrainę w latach 1944-1946 miały na celu pozbycie się ludności prawosławnej, również grecko-katolickiej, i w konsekwencji sprowadzenie cerkwi do roli marginalnej. Proces ten był kontynuowany w akcji Wisła. Przesiedlenie z przyjętymi zasadami było celem mającym spolonizować przesiedlaną ludność, tym samym odsunąć ją od prawosławia. Na szczęście

0: zgromadzonych na bożeństwach jako pełnoprawni uczestniczy, przyjmując niejednokrotnie pryczast, czyli po polsku komunię świętą, lub szli na mszę do kościołów katolickich obrządku rzymskiego.
1: Kościół prawosławny po II wojnie światowej, pomimo wielu ograniczeń, szykań ze strony władz, mógł jednak budować swoje struktury administracyjne. Powstawały diecezje, parafie. Nawet w wyniku akcji Wisła w krótkim okresie czasu powstały parafie na terenie ziem zachodnich. Następnie została erygowana prawosławna diecezja wrocławsko-szczecińska. Takiego prawa nie mieli grekokatolicy. Kościół grecko-katolicki został przez władze uznane za nieistniejący i generalnie grekokatolicy swoje parafie mieli funkcjonujące w ramach struktur kościoła rzymskokatolickiego, mogli funkcjonować w ramach kościoła rzymskokatolickiego, natomiast pierwsze parafie zaczęli tworzyć dopiero od 56 roku. Jeszcze wcześniej tam istniały dwie parafie, jedna na Łękowszczyźnie, druga na Warmii i Mazurach, ale całkowicie były nadzorowane przez Służbę Bezpieczeństwa. De facto do 56 roku grekokatolicy korzystali z posług religijnych właśnie w kościele rzymskokatolickim, ale także w cerkwi prawosławnej, która dla wielu grekokatolików była bliska kulturowo i językowo. I część grekokatolików w tych kościołach już pozostała. Pomimo tworzenia parafii możliwości tworzenia parafii greckokatolickich po 1956 roku, część grekokatolików została w cerkwi prawosławnej, część została w kościele rzymskokatolickim, natomiast część zaczęła tworzyć własne struktury kościelne, w których funkcjonowała do końca Polski Ludowej, do 1989 roku. Kościół grecko-katolicki należał do tych kościołów mocno prześladowanych przez władze komunistyczne, szykanowani, więzieni byli księża grecko-katolicy. Był on utożsamiany z ukraińskim nacjonalizmem. Z tego też powodu te szykany zostały skierowane w głównej mierze na kościół grecko-katolicki.
0: Czy po II wojnie światowej wyznawcy obrządku wschodniego byli prześladowani przez władze państw za swoje wyznania i przekonania religijne?
1: Jak religia była wrogiem dla władz komunistycznych, traktowali już według słów Lenina, czy to opium dla mas, także też kościoły traktowano jako z gruntu instytucje wrogie i nie ominęło to również kościoła prawosławnego. Takie przypadki szykan, prześladowań zdarzały się w całym okresie powojennym. Myślę, że dla wielu mniej znanym faktem jest odsunięcie w 1948 roku od zarządzania kościołem prawosławnym metropolity Dionizego. I metropolita Dionizy został odsunięty od zarządzania i władze nawet po 1956 roku, kiedy następowała taka liberalizacja w polskiej polityce, nie zgodziły się na jego powrót na stanowisko metropolity. Zdarzały się przypadki utrudniania w tworzeniu parafii prawosławnych. Wiele w archiwach tutaj diecezji wrocławsko-szczecińskiej znajduje się wiele odmów władz wyznaniowych w kwestii tworzenia parafii prawosławnych, zakazy budowy nowych świątyń na ziemiach odzyskanych, czy też na Łękowszczyźnie, aresztowania duchownych. One miały tutaj, były tak częstymi przypadkami, nawet tutaj z okolicy Buczyny. W Buczynie proboszcz był aresztowany. Także przypadki śmierci, między innymi w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach, to nie z terenu naszej diecezji, ale w 1985 roku, czyli już pod koniec tego okresu rządów komunistów, proboszcz z Narwi, dziekan okręgu narewskiego, ksiądz Piotr Popławski, zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Jego ciało znaleziono po kilku dniach powieszone na drzewie w okolicach

0: w lesie, w okolicach zabudowa. W środowisku określany jest jako prawosławny popiełuszko, czyli ktoś, kto oddał, został zamordowany za to, co głosił, za poglądy, które reprezentował. Właściwie do 1989 roku życie religijne prawosławnych próbowano zamknąć w murach świątyń. Proszę zwrócić uwagę, co wydarzyło się w Polsce po 1989 roku z cerkwią. Ona uzyskała pełne możliwości rozwoju. Właściwie do 1989 roku władze godziły się na, żeby odbywały się liturgie święte, ale żeby z tymi liturgiami za bardzo nie wychodzono poza plac cerkiewny.
1: Jest też inny fakt, o którym mało kto wie, ale spora grupa Łemków są członkami odłamów kościoła protestanckiego, a mianowicie zielonoświątkowców lub świadków Jehowy. Rozmawiając ze znajomymi tychże wyznań, dowiaduje się, iż wyznają tą wiarę już dziada pradziada. Z czego bierze się takie ich przekonanie o wielopokoleniowej tradycji ich wyznania, skoro ja osobiście nie słyszałem o kościołach zborach tych wyznań na Łękowinie przed rokiem 1947.
0: Nie zgodzę się, że spora grupa, natomiast niewielka część Łemków należała i należy na przykład do wymienionych już świadków Jehowy oraz zielonoświątkowców. Notowano przypadki przynależności również do kościoła baptystycznego. Te zjawiska już występowały na Łemkowszczyźnie, jak również na ziemiach odzyskanych. Ale z mojej wiedzy wynika, że one nie są, są marginalne po prostu. Łemkowie są w większości wiernymi kościoła prawosławnego, grecko-katolickiego i rzymsko-katolickiego. W tych kościołach się znajdują, i tutaj podam dane statystyczne, ale według tych danych z 2011 roku ponad 36% Łemków należy do kościoła prawosławnego, 36% do kościoła grecko-katolickiego, czyli tak prawie pół na pół, i prawie 16% do kościoła rzymsko-katolickiego, czyli niewielki odsetek tylko do innych wyznań i kościołów.
1: No ale właśnie, ale czy słyszał Pan o tym, że były takie zbory bądź
0: Tak, tak,
1: na
0: tak.
1: Łękowinie?
0: Tak, one były jeszcze, byli wierni na Łemkowinie przed 1939 rokiem, ale też w takiej bardzo marginalnej. To bardzo, bardzo ciekawe jest i myślę, że trzeba nad tym badania, prowadzić badania nad tym właśnie zjawiskiem przynależności do innych kościołów i związków wyznaniowych na Łemkowszczyźnie przed wysiedleniem.
1: Dlaczego cerkiew prawosławna w Polsce nosi miano autokefalicznej cerkwi i co to w zasadzie znaczy?
0: Autokefalia, tak pokrótce wyjaśniając, to niezależność kościoła prawosławnego w danym kraju od zwierzchnictwa jakichkolwiek zagranicznych władz duchownych. Na czym to polega? W prawosławiu nie ma instytucji papieża, jednego zwierzchnika kościoła. Kościoły są autokefaliczne, to znaczy niezależne i samorządne. Taka jest struktura prawosławia. Czyli Kościół prawosławny w Polsce ma swojego zwierzchnika, Kościół prawosławny w Rumunii, czy w Grecji, czy w innych państwach, tam gdzie funkcjonuje prawosławie, ma swojego zwierzchnika. Honorowym, duchowym zwierzchnikiem prawosławia jest patriarcha Konstantynopola, określany jako primus inter pares, pierwszy wśród równych sobie. Taka pokrótce jest struktura prawosławia na świecie, ale bardzo jest interesująca historia autokefalii naszej cerkwi. Ona rozpoczęła się po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Wtedy zmieniła się sytuacja geopolityczna, między innymi nastąpił upadek carskiej Rosji, przejęcie władzy przez bolszewików. I dla nowych władz państwa polskiego, odradzającego się państwa polskiego, koniecznym stało się unormowanie pozycji kościoła prawosławnego. Dlaczego? Bo Kościół prawosławny w okresie międzywojennym liczył prawie 4 miliony wiernych. Była to znacząca grupa obywateli państwa polskiego. I głównym celem władz było uniezależnienie cerkwi w Polsce od patriarchatu moskiewskiego, któremu cerkiew podlegała w okresie jeszcze przed 1918 rokiem. I kwestie autokefalii podjęły władze państwowe, uzyskując w tej sprawie wsparcie polskich hierarchów Kościoła prawosławnego, metropolity Jerzego, a następnie metropolity Dionizego. Celem władz było możliwie jak najszybsze zerwanie wszelkich związków z wrogą w stosunku do państwa polskiego i prawosławia władzą bolszewików. Dążenie do autokefalii wynikało też z naturalnego dążenia każdego państwa, w którego granicach mieszkała ludność prawosławna, do uniezależnienia tego kościoła od władz zewnętrznych, znajdujących się w innym, często wrogim państwie. W warunkach polskich autokefalia była jakby też likwidacją jeszcze jednej pozostałości z okresu rozbiorowego i Sobór Biskupów Cerkwi Prawosławnej już w 1922 roku podjął decyzję o ustanowieniu autokefalii Kościoła Prawosławnego w Polsce. Jednak droga do autokefalii była trudna. Dochodziło do licznych konfliktów wewnątrz hierarchii prawosławnej. Część hierarchów nie chciała się zgodzić na autokefalię, chciała dalej być podporządkowana patriarchatowi moskiewskiemu. Następowały zmiany personalne na niższych szczeblach hierarchii kościelnej. Doszło nawet do takiego dramatycznego wydarzenia, a mianowicie w 1923 roku zastrzelony został metropolita Jerzy przez archimandrytę Smaragda. Był to jego sprzeciw przeciwko autokefalii. Jednak następca metropolity Jerzego, metropolita Dionizy, rozumiał sytuację. Myślę, że to taka wielka postać polskiego prawosławia, chociaż był Rosjaninem z pochodzenia. On rozumiał, że zmieniła się sytuacja geopolityczna po 1918 roku, że prawosławni znaleźli się w niepodległym państwie polskim i potrzebny był też niepodległy, niezależny od czynników zewnętrznych Kościół prawosławny. I działalność metropolity Dionizego, który znalazł wsparcie również w Józefie Piłsudskim, który był bardzo zainteresowany sprawą autokefalii, doprowadziła do otrzymania autokefalii od patriarchatu Konstantynopola. W listopadzie 1924 roku patriarcha Grzegorz VII podpisał odpowiednie orędzie, tak zwany tomos w tej sprawie, a w 25 roku kolejny patriarcha Konstanty VI skierował na ręce metropolity Dionizego orędzie zawiadamiające o nadaniu autokefalii.
1: Skoro było pytanie o autokefalię w Cerkwi Prawosławnej, to nasuwa się też pytanie o to, dlaczego cerkiew grekokatolicka w Polsce nosi nazwę ukraińskiej, grecko-katolickiej cerkwi w Polsce?
0: Pytanie trudne, z tego względu, że nie badałem tak dogłębnie historii dziejów cerkwi grecko-katolickiej w Polsce, ale ze względu na to, że Łemkowie są również wiernymi kościoła grecko-katolickiego, to też poświęciłem wiele lektur temu zagadnieniu. Urzędowa, oficjalna nazwa funkcjonująca współcześnie na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji to Kościół Katolicki w Rzeczpospolitej Polskiej, obrządek grecko-katolicki, bizantyjsko-ukraiński. Kościół ten uznaje władzę i autorytet papieża. Cerkiew grecko-katolicka używała przez lata, czy występowały różne określenia, różne nazwy w stosunku do cerkwi grecko-katolickiej. Na przykład określenie Kościół Unicki nawiązywało do zawartej w 1596 roku Unii Brzeskiej. Natomiast w monarchii austro-węgierskiej urzędowo obowiązywała nazwa Kościół grecko-katolicki. W okresie międzywojennym oficjalnie używano nazwy Obrządek grecko-rusiński, zaś po II wojnie światowej pojawiły się określenia Ukraiński Kościół katolicki. To określenie było popularne głównie wśród emigracji na Zachodzie oraz Ukraiński Kościół grecko-katolicki, używany też czy przede wszystkim na Ukrainie. W Polsce po 1989 roku stosowane jest określenie Kościół bizantyjsko-ukraiński i nazwa odnosi się zarówno do jego źródeł, jak też narodowościowego charakteru większości wiernych, które tworzą Ukraińcy.
1: Ale dlaczego właściwie grecki? Co to ma wspólnego z Grecją?
0: No nie ma nic. Nie ma nic wspólnego. Ta nazwa Kościół grecko-katolicki urzędowo obowiązywała w monarchii austro-węgierskiej i ona przez wiele lat funkcjonowała, zresztą do dzisiaj funkcjonuje. Celowo przedstawiłem oficjalną nazwę Kościoła grecko-katolickiego jako Kościół katolicki, jeden z obrządków Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, ponieważ Kościół katolicki w Rzeczpospolitej Polskiej funkcjonuje obrządek łaciński oraz obrządek ormiański. I obrządek grecko-katolicki jest jednym z tych trzech obrządków Kościoła katolickiego. Także z tymi myślę, że przez jeszcze wiele, wiele lat ta nazwa Kościół grecko-katolicki będzie taką nazwą funkcjonującą, choć też nie jestem zwolennikiem już tej nazwy Kościół unicki, tak nawiązujący do Unii Brzeskiej. Tutaj myślę, że nie jest już to adekwatne.
1: Czy podziela Pan opinię, że język łemkowski oraz pisownia łemkowska na terenach dzisiejszej Polski przetrwała do dzisiejszego dnia jedynie dzięki prawosławiu i dzięki edukacji prowadzonej przez duchowieństwo prawosławne w czasie nabożeństw i często na lekcjach religii?
0: Cerkiew od wieków była czynnikiem kulturotwórczym wśród Łemków. W wielu przypadkach szeroko rozumiana kultura łemkowska przetrwała trudne okresy historyczne dzięki cerkwi prawosławnej. Chciałbym podkreślić, że po akcji Wisła cerkiew była ważnym, a w początkowym okresie jedynym elementem zachowania tożsamości Łemków. Na ziemiach odzyskanych stała się w pewnym sensie depozytariuszem tożsamości narodowej Łemków. Pierwsze parafie prawosławne tworzone przez Łemków na ziemiach zachodnich zostały erygowane już pod koniec 1947 roku. Tworzono wtedy rady parafialne, chóry cerkiewne, które stały się pierwszymi po przesiedleniu takimi formami zorganizowanej działalności ludności łemkowskiej. Wokół właśnie parafii toczyły się sprawy związane przede wszystkim z ich utrzymaniem, działalnością. Parafie były też pierwszym miejscem takich prób zorganizowanej działalności kulturalnej przesiedleńców. Ważną rolę odgrywał plac przy budynku cerkwi, który stawał się miejscem spotkań wiernych. Spełniał w pierwszych latach po przesiedleniu istotną funkcję społeczną i organizacyjną. To właśnie przed i po liturgii prowadzone były rozmowy dotyczące możliwości powrotu na przykład na Łemkowszczyznę. Wymieniano informacje o zaginionych członkach rodziny oraz warunkach życia na nowych ziemiach. Dyskutowano też przy cerkwi o przyszłości. Snute były też również pierwsze plany związane z dalszą budową życia religijnego na nowym miejscu osiedlenia. Dla większości przymusowo przesiedlonych Łemków cerkiew nabierała szczególnego znaczenia. Stawała się ostoją tożsamości przede wszystkim religijnej, ale również kulturowej i narodowościowej. W całym okresie PRL-u to cerkiew była, jak już powiedziałem, jedynym miejscem poza rodzinnym domem, gdzie można było w miarę swobodnie porozumiewać się w języku łemkowskim. W większości też parafii zdominowanych przez Łemków kazania w czasie nabożeństw, lekcje religii prowadzone były w tym języku. Plac przed świątynią stanowił miejsce, gdzie język łemkowski był w powszechnym użyciu. Trzeba pamiętać, że sytuacja uległa zmianie dopiero po 1989 roku. W ten proces kulturotwórczy Łemków, nauki języka łemkowskiego, proces kulturalny, rozwoju kultury łemkowskiej, włączyły się pierwsze organizacje łemkowskie. One kontynuowały i często poszerzały ze względu na swoje zadania i cele statutowe ten proces. Ale to dopiero po 1989 roku. Sądzę, że Cerkiew Prawosławna była, jest i będzie trwałym oraz bardzo istotnym elementem kulturotwórczym dla Łemków. Będzie też pewnym odnośnikiem dla ich tożsamości.
1: Czy wprowadzenie języka polskiego do nabożeństw prawosławnych mogłoby wywołać ponowne fale odejść Łemków od wiary chrześcijańskiej, obrządku wschodniego oraz odejścia Łemków od języka przodków?
0: Nie sądzę. Istnieją parafie, w których wprowadzono język polski do nabożeństw. W dużych miastach taki proces następuje, ale nie są to parafie zdominowane przez Łemków. W parafiach takich, jak mi wiadomo, nie pojawiły się dotychczas nawet takie postulaty. Wręcz przeciwnie, Łemkowie wymagają, aby proboszcz, który prowadzi parafię łemkowską, mówił w języku łemkowskim, nawiązywał do tradycji łemkowskich. Jeszcze raz podkreślę, że cerkiew w Polsce, w tym również na obszarze diecezji wrocławsko-szczecińskiej, tutaj w dekanatach lubińskim czy zielonogórskim, gdzie w większości właśnie zamieszkują Łemkowie. Nie jest ani białoruska, ani ukraińska, ani rosyjska, nie jest też łemkowska. Jest prawosławna. W cerkwi można kultywować, kultywują swoje tradycje wierni o różnej tożsamości i różnej narodowości. W cerkwi spotykają się wszyscy prawosławni bez względu na swoją przynależność narodową. Oczywiście również w parafiach łemkowskich pojawia się co jakiś czas język polski. Życzenia świąteczne wygłoszone przez proboszczów często są w języku łemkowskim i w języku polskim, ze względu między innymi przede wszystkim na małżeństwa mieszane, które pojawiły się w cerkwi prawosławnej.
1: No właśnie. Są małżeństwa mieszane, ale też coraz częściej do cerkwi prawosławnej, tak zwanej łemkowskiej, przychodzą też inni, z innych narodowości, tak? Teraz mamy dużo Ukraińców, na przykład się pojawia. Są też Białorusini, z tego co mi wiadomo. Czy nie było to by bardziej takie podejście dla każdych, żeby każdy rozumiał, co się dzieje w cerkwi? Żeby nie było tylko dla Łemków.
0: Język jest elementem tożsamości narodowej Łemków. Jest bardzo istotny. Oprócz tych narodowości, które pan wymienił, są jeszcze Ormianie, Gruzini, Asyryjczycy, Niemcy, Polacy. Duża grupa Polaków w cerkwi prawosławnej, nawet może według ostatniego spisu dominująca jako narodowość w cerkwi prawosławnej. Podkreślę tylko, że chodzi językiem liturgicznym jest język cerkiewno-słowiański, w którym te wszystkie narodowości, grupy etniczne się odnajdują. Natomiast w cerkwiach zdominowanych przez Łemków, Łemkowie chcą, żeby kazania, lekcje religii dla dzieci odbywały się w naszym języku.
1: Jakie znaczenie miała dla pana rodziców i dziadków cerkiew i możliwość uczestnictwa w nabożeństwie?
0: Cerkiew miała znaczenie zasadnicze. To, że jesteśmy Łemkami, zawdzięczamy przede wszystkim cerkwi. Tam kształtowała się nasza tożsamość od najmłodszych lat. Uległa ona krystalizacji jeszcze przed 1989 rokiem, bo powiem, że łatwo być Łemkiem dzisiaj. kiedy żyjemy w państwie demokratycznym, cieszymy się swobodami, mamy stowarzyszenia kulturalne, kiedy inne religie są aprobowane, kiedy występuje duch ekumenizmu. Trudniej było być Łemkiem przed 89 rokiem i właśnie ta tożsamość kształtowała się, była podtrzymywana przez cerkiew. Jak już wspomniałem, to właśnie cerkiew w tym okresie przed 1989 rokiem była jedynym elementem, wokół którego grupowali się i co najważniejsze, identyfikowali się i określali Łemkowie. To, że jestem dzisiaj Łemkiem, myślę, że w dużej mierze zawdzięczam cerkwi.
1: Często pan powtarza taką tajemniczą datę, 1989 rok. Co się wtedy wydarzyło?
0: 1989 rok to odrzucenie tego systemu komunistycznego, niedemokratycznego w Polsce i rozpoczęcie budowy państwa demokratycznego z wolnością słowa, wolnością religii, wolnością stowarzyszeń, zakładania stowarzyszeń. Dlatego też mówiłem, że pierwsze stowarzyszenia łemkowskie mogły powstać dopiero od 89 roku. Rozwój cerkwi prawosławnej, media, możliwość, rozwój prasy, wydawnictw cerkiewnych nastąpił dopiero po 89 roku. Do 89 roku celowo cerkiew była zamykana tylko w murach. Wierni byli zamykani w murach świątyń. Tolerowano, ale nie sprzyjano rozwojowi. To nie dotyczyło tylko cerkwi prawosławnej, ale również cerkwi grecko-katolickiej. Szykanowany był również, prześladowany największy kościół w Polsce, kościół katolicki.
1: Czyli po prostu 1989, upadek komunizmu.
0: Tak. Tak, to myślę, że...
1: Dał nam tą wolność, tak?
0: Dał nam wolność, swobodę samookreślenia się, rozwoju kulturalnego, mówienia o tym, kim jesteśmy i jaką religię wyznajemy.
2: Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
3: Za nami rozmowa z profesorem Stefanem Dudrą z Uniwersytetu Zielonogórskiego. A już po przerwie punktualnie o godzinie 20 powtórka dzisiejszego wydania wiadomości, w których to dziś na temat pieszej pielgrzymki z Narwi do Odryny.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś piątek, 4 września według nowego stylu i 22 sierpnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. Do dnia jutrzejszego znajdujemy się w okresie święta zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy. Święci, których liturgicznie dziś wspominamy, to święty Agatonik Nikomedyjski, święty Sewerian Chalcedoński, święty Izaak z Optiny oraz święta Eulalia Dziewica. Przed mikrofonem Julia Ochrymiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o konferencji katechetycznej rozpoczynającej nowy rok szkolny, o pielgrzymce z Narwi do Odrynek, a także o spotkaniu w Centrum Kultury Prawosławnej. Wydział Katechetyczny Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej zaprasza na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2026-2027, które odbędzie się w poniedziałek 7 września. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:00, molebniem w katedrze Świętego Mikołaja w Białymstoku. Po nabożeństwie w Centrum Kultury Prawosławnej odbędzie się spotkanie Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba z katechetami. Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, metropolity warszawskiego i całej Polski, parafia Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi zaprasza do udziału w trzeciej pieszej pielgrzymce do wyjątkowego miejsca – skitu świętych Antoniego i Teodozjusza Pieczarskich w Odrynkach. Pielgrzymka odbędzie się 14 września. O godzinie 9:00 boska liturgia, po której nastąpi śniadanie i wymarsz pielgrzymki w kierunku Odrynek. Zapisy w cerkwi w dniu wyjścia pielgrzymki. Więcej informacji udzieli proboszcz parafii w Narwi ojciec Jarosław Ciełuszecki pod numerem telefonu 664 192 737 664 192 737. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów serdecznie zaprasza 15 września o godzinie 18:00 do Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku na spotkanie z ojcem Witalisem Suszczenią na temat o prawosławiu w USA. Ojciec Witalis w roku 1990 ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie i został wyświęcony na kapłana, a następnie wyjechał do USA. Obecnie niesie posługę duszpasterską w należącej do Patriarchatu Antiocheńskiego parafii św. Filipa w stanie Pensylwania.

Wysłuchali Państwo powtórki dzisiejszego serwisu informacyjnego. W ten sposób rozpoczęliśmy ostatnią godzinę dzisiejszego piątkowego programu. Już po przerwie czeka nas rozmowa z ojcem Łukaszem Lewczukiem, który opowie o postępach prac w ramach akcji Wspólne Dzieło. Serdecznie zachęcamy do pozostania z nami.

0: W bieżącym roku środki zbierane podczas akcji Wspólne Dzieło zostały przeznaczone na remont cerkwi pod wezwaniem świętych niewiast niosących wonności w Czarnej Białostockiej. O postępach prac remontowych, planach na przyszłość i nowościach rozmawiamy z proboszczem parafii w Czarnej Białostockiej, ojcem Łukaszem Lewczukiem, którego gościliśmy w naszym studiu. Zapraszamy do wysłuchania.
1: Gość Radia Ortodoksja. W studiu Radia Ortodoksja gościmy dziś ojca Łukasza Lewczuka, proboszcza parafii świętych niewiast niosących wonności w Czarnej Białostockiej. Sława Jezusu Chrystu.
2: Sława na wieki, witam serdecznie.
1: Spotykamy się, aby porozmawiać o akcji Wspólne Dzieło. Tegoroczna akcja Wspólne Dzieło była poświęcona właśnie parafii w Czarnej Białostockiej. W okresie, kiedy duchowni odwiedzali wiernych z wodą święconą, kiedy oświęcali domy, przekazywane były ulotki dotyczące tej akcji Wspólne Dzieło. Ojcze Łukaszu, minęło już trochę czasu. Chcieliśmy zapytać o postępy prac właśnie związanych z tą akcją, co do tej pory udało się zrobić.
2: Na dzień dzisiejszy udało się już w pełni wykonać ogrzewanie w naszej cerkwi. Zostało zamontowanych 5 kolektorów grzewczo-chłodniczych. Jeden w części ołtarzowej górnej cerkwi, 2 w nawie głównej górnej cerkwi, 1 w dolnej cerkwi i 1 w sali parafialnej. Ogrzewanie zdało egzamin już na początku wiosny. Czyli koniec lutego, początek marca grzaliśmy się za pośrednictwem tego ogrzewania. Ogrzewanie zdało egzamin, dla wiernych było ciepło w czasie nabożeństwa i w końcu temperatura w naszej cerkwi była komfortowa do uczestnictwa w sprawowaniu boskiej liturgii.
1: Świątynia w Czarnej Białostockiej, dla tych osób, które może nie były, to powiemy, że jest to murowana świątynia, prawda?
2: Tak, jest to murowana świątynia. W tym roku mieliśmy bardzo mroźną zimę, mury namarzły i no niemal miesiąc zajęło, żeby tę świątynię wygrzać, bo inaczej podejrzewam, że byłoby podobnie jak w roku poprzednim, w miesiącu maju, kiedy wykonywaliśmy fresk w nawie głównej. Wykonawca musiał podsuszać farby farelką, ponieważ mury były tak namarznięte, że po prostu farba nie wysychała w takim czasie, jak ona powinna była wyschnąć. Poza montażem ogrzewania jesteśmy w tej chwili na etapie wymiany okien w naszej cerkwi. Jest to drugi punkt, który zakładaliśmy w naszej ulotce. W tej chwili jesteśmy już na wykończeniu tych prac. Wczoraj szyby były wciągnięte na kopułę, gdzie montaż okien na kopule zwieńczy tak naprawdę pracę związaną z wykonaniem okien w naszej świątyni. W naszej świątyni także teraz trwają prace nad wykonaniem fresków w części ołtarzowej. Pan Grzegorz Prokopiuk, który zaoferował dla nas w ramach swojej własnej ofiary bardzo korzystną cenę, w tej chwili wykonuje polichromię, które już na ten moment pięknie wyglądają, pięknie będą zdobić nasz ołtarz. W ramach akcji Wspólne Dzieło zakupiliśmy również dywany, które będą leżały w nawie głównej naszej świątyni.
1: Czy planujecie, ojcze, freski waszej całej świątyni? Jak to ma docelowo wyglądać? Czy będzie pokryta tylko część ołtarzowa?
2: Docelowo chcielibyśmy wykonać freski w całej naszej świątyni, na powierzchni całej wewnętrznej cerkwi. Niemniej jednak na to środków jeszcze nie udało się pozyskać, dlatego bardzo prosimy o wsparcie. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze dołożyć tą symboliczną cegiełkę do budowy naszej cerkwi, do wykonania fresków w naszej cerkwi, czy do remontu elewacji, bardzo prosimy o nasze dalsze wsparcie i zapewniamy o naszej gorącej modlitwie.
1: Parafia w Czarnej Białostockiej jest to niewielka wspólnota wiernych niedaleko Białegostoku. Mieści się ta parafia. Czy moglibyście, ojcze, nieco więcej powiedzieć o takim codziennym życiu parafialnym?
2: Nasza wspólnota parafialna liczy 80 rodzin. W dużej mierze są to osoby starsze, niemniej jednak pojawiają się też młode rodziny, jednak jest ich zdecydowanie mniej. Jeżeli chodzi o życie parafialne, to życie parafialne głównie odbywa się w niedzielę, ponieważ parafia nielicznie uczestniczą w nabożeństwach, ale staramy się też zrzeszać parafian w czasie różnych spotkań w sali parafialnej. Dlatego też ogrzewanie w sali parafialnej było niezbędne do tego, żeby takie spotkania mogły się odbywać również zimą. Są to czasem spotkania tematyczne, czasem to są spotkania po prostu z okazji uroczystości, które wypada. Na przykład w tym roku pojawiło się spotkanie bożonarodzeniowe, taka nasza parafialna wigilia, kiedy parafianie mogli między sobą podzielić się prosforą i wspólnie spędzić ten czas przed świętem Bożego Narodzenia. Również od września planujemy rozpocząć kurs ikonograficzny dla młodzieży, która zamieszkuje tereny naszej parafii.
1: To są bardzo ważne i cenne inicjatywy, które z jednej strony zrzeszają parafian, a z drugiej strony też myślę, że przyciągają młode osoby do cerkwi. Ojcze, akcja Wspólne Dzieło to jest taka akcja, która niejako promuje, pokazuje cerkwię, daną parafię. A ja chciałbym zapytać, jak zareagowali wasi parafianie na tą wiadomość, że ta akcja będzie dotyczyła właśnie wspólnoty w Czarnej Białostockiej. Jakie były głosy, czy parafianie również włączali się w organizację tej akcji, bo jest to niewątpliwie duże przedsięwzięcie logistyczne również.
2: Parafianie od samego początku, kiedy ogłosiłem, że ta akcja Wspólne Dzieło będzie organizowana w naszej parafii, byli wdzięczni, szczególnie dla zwierzchnika naszej diecezji, arcybiskupa Jakuba, za to, że błogosławił nam na przeprowadzenie tej akcji. Byli zaangażowani w pomoc, w pakowaniu ulotek, w dostarczaniu tych ulotek do parafii, ponieważ część ulotek była zawieziona, część była przesłana pocztą. Byli również zaangażowani w nadawanie listów oraz w pakowanie ulotek i zawożenie tych ulotek do paczkomatu.
1: Ojcze, wspomnieliśmy o tych pracach, które już udało się zrealizować, a jaki jest plan na najbliższe tygodnie, być może miesiące, jeżeli chodzi o waszą wspólnotę?
2: Kolejne plany, które mamy w związku z prowadzoną przez nas akcją Wspólne Dzieło, to jest przede wszystkim remont elewacji i wymiana schodów w zewnętrznej części świątyni. Niestety nie udało nam się pozyskać jeszcze funduszy na zrealizowanie tego celu. Dlatego też zwracamy się do wszystkich wiernych z dalszą prośbą o wsparcie tej inicjatywy remontu elewacji. Remont elewacji na naszej świątyni jest elementem niezbędnym z tego względu, że obecnie elewacja jest w opłakanym stanie. W czasie budowy cerkwi nie wykonano hydroizolacji, nie wykonano docieplenia świątyni, dlatego też mury, które są wilgotne, nie trzymają tynku, tynk odpada ze ścian, tynk się obsypuje ze ścian, co bardzo negatywnie wpływa na wizerunek zewnętrzny naszej świątyni. Same wypełnienie ubytków, czy same położenie tynku, nowego tynku na ściany nie przyniesie żadnych rezultatów, ponieważ takie działania jak wypełnianie tych ubytków już były prowadzone. Po wypełnieniu ubytków mijały 2 lata i w tym samym miejscu nowy tynk odpadał z tego względu, że właśnie nie ma wykonanej hydroizolacji. Te mury są zawilgotnione, No i niestety ten tynk się nie trzyma. Żeby tynk się trzymał, żeby elewacja zewnętrzna cerkwi była trwała i nie do ruszenia, właśnie należałoby cerkiew docieplić, wykonać hydroizolację od podmurówki, od podpiwniczenia naszej cerkwi, co by również wpłynęło na atmosferę w dolnej cerkwi naszej świątyni. Na ten moment dolna cerkiew naszej świątyni jest cały czas osuszana. Pracuje jeden kolektor klimatyzacji oraz dwa osuszacze i pomimo to, że już od 2 miesięcy osuszamy dolną cerkiew naszej świątyni, wilgotność powietrza w dolnej cerkwi wynosi 65-70%, co jest niezwykle wysokim wskaźnikiem wilgotności. Niemniej jednak musimy to zrobić, bo bez tego po prostu nabożeństwa w dolnej cerkwi nie są przyjemne ani dla ludzi, ani dla duchownego sprawującego nabożeństwo.
1: Ojciec wspomniał również o schodach, które będą remontowane. Jak ma to w praktyce wyglądać?
2: Główne schody w naszej świątyni zostały wykonane również dzięki ofiarności ludzi dobrej woli. Na te schody była przeprowadzona kolekta ogólnodiecezjalna. Niemniej jednak te schody trzeba już w tej chwili poprawić, ponieważ przez brak dylatacji, brak fug, część płytek zaczęła już odchodzić, zaczęła już odpadać. Pozostałe schody prowadzące do naszej świątyni, czyli boczne schody oraz schody prowadzące bezpośrednio do części ołtarzowej, nigdy nie zostały dobrze wykonane. Wcześniej były one wyłożone gresem. Gresem, który przez 30 lat używania już się zaczął wykruszać, odchodzić, wyłamywać, dlatego też te schody w tej chwili nie nadają się do użytku. W pierwszej kolejności należałoby poprawić główne schody prowadzące do świątyni, w drugiej kolejności natomiast wyremontować schody boczne oraz schody prowadzące do ołtarza. Schody boczne do naszej świątyni byłyby dla nas bardzo potrzebne, ponieważ w momencie, kiedy zamontowaliśmy ogrzewanie w naszej cerkwi, w okresie jesienno-zimowym nie opłaca się otwierać głównych wrót prowadzących do świątyni, ponieważ naraża to nas na utratę ciepła, które zostaje wprowadzone do naszej świątyni, tak? Czyli naraża to nas na większe koszty. Jeżeli otworzymy mniejsze drzwi prowadzące do cerkwi, drzwi boczne, które są tak trochę odsunięte od wrót głównych, nie będziemy w żaden sposób narażeni na utratę ciepła i to byłoby również kluczowe dla nas w okresie jesienno-zimowym.
1: Zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy do wsparcia tego dobrego dzieła, wspólnego dzieła, o którym tutaj rozmawiamy. To, co ojciec Łukasz powiedział, remont w cerkwi w Czarnej Białostockiej, tutaj prace związane z elewacją, z hydroizolacją. Ojciec jest stosunkowo młodym proboszczem, prawda? I tutaj chciałem zapytać ojca, czy ojciec spodziewał się takich efektów tej akcji wspólne dzieło, jak ojciec tutaj mógłby się do tego odnieść, czy ojciec jest zadowolony z takich efektów, które są?
2: Oczywiście jestem jak najbardziej zadowolony, jestem bardzo wdzięczny dla wszystkich ofiarodawców, którzy zdecydowali się wspomóc naszą parafię, wspomóc naszą cerkiew. Nasza parafia jest parafią położoną w pobliżu Białegostoku. Niemniej jednak wbrew pozorom nie jest to parafia wielka. Nasza wspólnota jest tak naprawdę malutka. Dlatego to wsparcie było dla nas nieocenione. Każda pomoc, którą ludzie dobrej woli ofiarują dla naszej parafii, jest dla nas na wagę złota.
1: Ja tylko powiem, ta cerkiew w Czarnej Białostockiej jest stosunkowo, nie jest to zabytek

0: Rzeczypospolitej i wtedy faktycznie Polska nie była jeszcze w Unii Europejskiej, nie były dostępne te materiały, nie były dostępne, nie była dostępna ta technologia, co jest teraz, dlatego też nie było możliwości na wykonanie prawidłowej hydroizolacji, prawidłowego docieplenia, prawidłowego ogrzewania naszej cerkwi, która jest cerkwią tak naprawdę ogromną, jeżeli chodzi o gabaryty i często słyszy się wśród parafian takie głosy, że ta cerkiew jest nawet dużo za duża jak na naszą malutką wspólnotę.
1: Ojcze, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby wspomóc waszą wspólnotę, waszą parafię, przekazać jakąś ofiarę, darowiznę, to w jaki sposób może to zrobić, gdzie znajdzie szczegółowe informacje?
0: Zapraszamy serdecznie do dalszego wsparcia naszej parafii. Bardzo pokornie prosimy o dalsze wsparcie dla naszej cerkwi. Jeżeli ktoś chciałby wspomóc naszą parafię, to numer konta, który został podany w ulotce dotyczącej wspólnego dzieła, cały czas jest jak najbardziej aktywny. Akcja Wspólne Dzieło cały czas trwa. Trwa tak naprawdę do święta Chrztu Pańskiego w przyszłym roku, kiedy to inna parafia przejmie po nas organizację tejże akcji. Nasz numer konta jest również dostępny na naszym parafialnym Facebooku, gdzie można te dane do przelewu pobrać.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był ojciec Łukasz Lewczuk, proboszcz parafii Świętych Niewiast Niosących Bonności w Czarnej Białostockiej. Dziękuję, ojcze.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Sława Jezusu Chrystu.
0: Sława na wieki.
2: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.

Za nami rozmowa z ojcem Łukaszem Lewczukiem, proboszczem parafii świętych niewiast niosących wonności w Czarnej Białostockiej. Z naszym gościem rozmawialiśmy o postępach prac w ramach akcji Wspólne Dzieło. Materiał dostępny jest na stronie internetowej ortodoksja.pl. A my wielkimi krokami zbliżamy się już do zakończenia tego piątkowego programu. Po przerwie modlitwy wieczorne i pożegnanie ze słuchaczami.

Szanowni słuchacze, nasze wspólne piątkowe popołudnie i wieczór na falach prawosławnej rozgłośni radiowej dobiega końca. Za chwilę ostatni punkt ramówki na dziś, czyli modlitwy wieczorne. Cieszymy się, że zostaliście Państwo z nami do końca i zapraszamy już jutro od godziny 16. Sobotni program poprowadzi Katarzyna Kiczko. A za dziś gorąco i serdecznie dziękuję Państwu Julia Ochrymiuk. Życzę dobrej i spokojnej nocy. Sława Jezusu Chrystu!